0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Agata Koszulińska, Dorian Witawski są razem ze mną dzisiaj w Mieście o Świcie. Witam was serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I to jest kolejne spotkanie z Domem Sztuki na warszawskim Grochowie, do którego często zaglądamy, którego działaniom bardzo ciekawym towarzyszymy. I kolejny taki projekt już w toku właściwie, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o spektaklu, który ma powstać, który ma mieć premierę, o ile się nie mylę, pod koniec roku. Ale teraz jesteśmy właściwie na samym początku. Agata będzie pisać scenariusz.
2: Tak,
1: Dorian
2: jest.
1: Będziesz reżyserować. No to jestem bardzo, bardzo ciekawa właściwie wszystkiego, co się wiąże z tym projektem. Powiedzmy, że Kora to jest to hasło, które być może nasi słuchacze znają, pamiętają, jeśli są z Warszawy, jeśli są z Grochowa. A jeśli nie, to trzeba powiedzieć, że to zakłady przemysłu odzieżowego, których już na Grochowie nie ma, prawda?
3: Nie ma, nie tylko nie ma tej firmy, nie ma też budynku. Rzeczywiście na terenie Grochowa i Kamionka to Kora działała tak na granicy tych części miasta. No nie ma śladu po tym miejscu.
1: Na pewno jest pamięć osób, które być może nosiły ubrania z Kory. To były zakłady, które produkowały, no właśnie, przede wszystkim odzież, prawda? I no i w swoim czasie to był ten produkt, który był na rynku.
2: Tak, to jest nie tylko kawał historii polskiego przemysłu, ale również polskiej mody, bo tam tworzyły czołowe polskie projektantki. Te rzeczy były trudno dostępne, ale poszukiwane i myślę, że rozpoznawalne na ulicach.
1: Czyli to była jednak produkcja taka, powiedzmy sobie, bardziej elitarna.
3: Duża część też powstawała na eksport, na rynki, między innymi też zachodnie. Więc rzeczywiście takim częstym zarzutem wobec Kory jest to, że tworzono ubrania, które jednak lokalnie nie były dostępne. To około 70% finalnie nie trafiało na rodzimy rynek, ale to, co trafiało, na pewno odstawało od tego, co było dostępne. Więc jeżeli już było, to rzeczywiście było jakoś tam powyżej ówczesnego standardu.
2: To jest też tak, że no właśnie teraz my jesteśmy tym pokoleniem 30-letnim, powiedzmy, więc to nie są czasy, które my pamiętamy ze swojego życia i bardzo ważnym tutaj etapem pracy jest dla nas właśnie rozmawianie

0: tegorocznym jest premiera spektaklu, na który zaprosimy w grudniu, a to, co, czym zajmujemy się teraz, to docieraniem do osób, które pracowały w korze, przeprowadzaniem z nimi wywiadów, takich pogłębionych, wielogodzinnych, w których słuchamy o tym, jak się pracowało w tym miejscu, i też takim drugim tematem naturalnym są realia pracy w PRL-u, no bo kora się rozciąga od okresu od razu powojennego tak naprawdę do początków potransformacyjnych w Polsce. To jest kawał historii III Rzeczpospolitej, to jest część, to jest cały właściwie PRL od początku do końca, więc jest to jakaś taka część historii naszej po prostu.
1: No ja domyślam się i wyobrażam sobie, że was interesuje najbardziej ten kontekst lokalny, prawda? Oczywiście chciałam, żeby troszeczkę przybliżyć słuchaczom, którzy na przykład nie są z Warszawy i nie wiedzą, nie zetknęli się nigdy z takim tematem, jakim były zakłady Kora, troszeczkę przybliżyć jakby samo zjawisko. Natomiast to rzeczywiście było tak, że wiele osób, które były zatrudnione w Korze, też mieszkały w tych okolicach, bo sama miałam koleżanki w podstawówce, których mamy pracowały w Korze. I tak się zastanawiam, może gdzieś tam nas słuchają, to apelujemy o te wspomnienia, bo wiem, że jakby to jest też dla was bardzo, bardzo ważne. Czy ten, nie wiem, elitarny aspekt produkcji miał wpływ na życie pracowników i pracowniczek? No właśnie, to być może się też przy okazji wyjaśni, czy to było w ogóle nobilitujące, że jakby pracują przy takim towarze, który będzie potem eksportowany. Pewnie najbardziej chodzi o tak jak wspomniałam, ten lokalny kontekst i zapisanie tego, co niematerialne, to co robicie we wszystkich swoich działaniach, czyli chcecie dokumentować, chcecie uwieczniać jakby ten fragment historii dzielnicy, którego no, nie dotkniemy, który chcemy zatrzymać, który chcecie zatrzymać.
0: No, jak wiele takich zakładów, Kora została zburzona na początku lat 2000, w 2004 dokładnie. Dzisiaj tam jest osiedle. I to, co jest jakoś ciekawe i takie przewrotne w tej Korze, że ostatecznie to, co przetrwało, to odzież po prostu. Czyli to, co no, dzisiaj się kojarzy raczej z czymś takim w pewnym sensie jednorazowym, ulotnym, co dosyć szybko staje się śmieciem, no to dzisiaj rzeczy z Kory są dostępne mimo upływu lat, czasem naprawdę wielu, nadal można w nich chodzić, nadal je można kupić na popularnych portalach, jakby one nadal zachowują jakąś jakość po prostu.
1: I do tej rozmowy wrócimy jeszcze w następnym odcinku Miasta o Świcie.
2: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni, 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 18 stopni w tej chwili w Warszawie i dosyć słonecznie, a w ciągu dnia temperatura urośnie do 22. 22 także w Kielcach, 23 we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie, 24 w Rzeszowie i 20 stopni i popada w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, siódma na zegarze. Naturalnie, że zapraszam. 27 dzień lipca. Poniedziałek. Imieniny Natalii, Julii i Aureliusza. Dzisiaj dzień uśmiechania się do nieznajomych, a przysłowie chińskie mówi: gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech. I tego się trzymajmy. Uśmiechanie się do nieznajomych jest bardzo przyjemne. Sprawdźcie to. Magda Kasperowicz, zapraszam.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 9 minut po godzinie 7, ponieważ dzisiaj jest dzień uśmiechania się do nieznajomych. Zróbcie przestrzeń dla radości. W przekroju online wspaniała rozmowa z Sylwii Niemczyk, z Ravim Shankarem, którego miałam przyjemność poznać, o tym, jak tę przestrzeń dla radości robić. I o tym, że drobne akty dobroci i życzliwości mogą bardzo dużo zmienić. W naszym mózgu istnieją neurony lustrzane, czyli komórki nerwowe, dzięki którym wszyscy w pewien sposób wpływamy na siebie i zarażamy się nawzajem emocjami. A więc uśmiechaj się, a inni w Twoim towarzystwie też zaczną się uśmiechać. Proste, prawda? Pyta Ravi Shankar i daje nam dużo swojej mądrości ten wspaniały, wyjątkowy, wybitny przewodnik duchowy. Warto sięgnąć nie tylko po artykuł, ale po całą mądrość Raviego, bo jest to zupełnie wyjątkowa istota i nieprzystająca do tego wszystkiego, czym nas karmi świat i otoczenie, pęd, konsumpcjonizm i to wszystko, co nas przebodźcowuje. 10 minut po godzinie 7, ja obiecuję, że do 11 w Chili Z będzie dużo oddechu. Zapraszam.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 18 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. W Łodzi można obejrzeć niezwykłą jubileuszową wystawę pod tytułem 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. A na tej wystawie nieoczywiste obiekty wybrane przez ludzi związanych ze środowiskiem filmowym. Wybrane całkowicie niezależnie spośród blisko 90 tysięcy muzealiów znajdujących się w łódzkim muzeum. Dlatego ta wystawa nie ma swojego kuratora. Muzeum Kinematografii w Łodzi jako niezależna instytucja kultury działająca od 1986 roku. Miejsce zupełnie wyjątkowe, a w tym roku muzeum obchodzi swoje 40-lecie i z tej okazji ta wyjątkowa wystawa o tym, kto się znalazł na liście wybierających, decydowano już w muzeum. Gdyby muzeum miało 100 lat, nie byłoby problemu. Podobno wybór jest niesamowity. Warto zobaczyć wystawę czynna do 31 grudnia.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni w Chili Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house.
4: Zapraszamy. Niedzielni.
2: Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.

0: do sklepu Biedronkę.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.

0: 7:45 na zegarze. Już teraz zaproszenie do muzeum. 6 olbrzymich rozmiarów rzeźba obrazów w kształcie głów autorstwa Edwarda Dwórnika będzie można oglądać na nadchodzącej wystawie Edward Dwórnik, Duma i Wstyd w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To dzieła, których nigdy wcześniej nie pokazywano w Polsce. 6 dużych obiektów, duże męskie głowy wykonane z metalowej siatki, oklejone płótnem, a następnie pomalowane przez artystę. Jak powiedziała Pola Dwórnik, córka malarza i prezeska Fundacji Edwarda Dwórnika, artysta stworzył je na rezydencji artystycznej w Niemczech Zachodnich w 1984 roku jako rodzaj wyjścia z obrazu w świat trójwymiarowy. Motyw głowy był bardzo obecny od końca lat 60. przez całe lata 70. w jego malarstwie. Pierwszy raz na wystawie w Polsce, Duma i Wstyd w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A te wystawy można oglądać od 31 lipca do 28 lutego 2027 roku.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
11: Do hymnu!
12: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka. Złotą Woseba.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe. A w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
6: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
7: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
6: Nawet tutaj musisz.
8: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
10: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. W Warszawie teraz 19 stopni, a temperatura urośnie do 22. Jeśli popada, to przelotnie. 22 stopnie także w Kielcach i w Szczecinie, 23 w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, 21 w Poznaniu i w Łodzi, 20 w Olsztynie, w Bydgoszczy i w Trójmieście.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 8 na zegarze, 27 dzień lipca, poniedziałek, imieniny Natalii, Julii i Aureliusza. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień uśmiechania się do nieznajomych, jak mówi przysłowie chińskie, gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech. Magda Kasparowicz, dzień dobry, zapraszam do 11 na śniadanie do łóżka w Chili Z.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Już po raz piąty w Płocku odbędzie się Festiwal Sztuki Pozytywnej, Big Festiwalowski. Nagrodę za całokształt twórczości komediowej otrzyma aktor i reżyser Olaf Lubaszenko. Nagrodę Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych Short Festiwalowski. Festiwal odbędzie się w połowie sierpnia. To jest Festiwal Sztuki Pozytywnej, który jest cyklem wydarzeń filmowych, muzycznych, stand-upowych, inspirowany komedią Big Lebowski w reżyserii braci Coen. Oczywiście głównym bohaterem jest grany Lebowski, obok niego w filmie występują no, cudowna plejada aktorska. I zawsze jest tak na tym festiwalu, że w tym wielkim otwarciu jest wspólne oglądanie kultowego filmu, który to otwiera festiwalowy program. Wydaje mi się, że warto na to zerknąć.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Bo i Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych. Co roku przybywa coraz więcej zgłoszeń. W tym roku z blisko 50 krajów z całego świata pojawiły się zgłoszenia. Warto wtedy Płock odwiedzić.

0: Słuchajcie, czyli za 17 minut po godzinie 8. Dostałam wiadomość, że dzisiaj także są nie tylko imieniny Natalii, Julii i Aureliusza, ale również Lili. No to wszystkim Lilom, Lilkom, moim słuchaczkom, które jadą właśnie do pracy, wszystkiego najpiękniejszego. I proszę, pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień uśmiechania się do nieznajomych. Jak jedziecie do pracy i macie przestrzeń, proszę spojrzeć w prawo i w lewo i uśmiechnąć się z pełnym przekonaniem, że to, co robicie, jest bardzo dobrą rzeczą, bo to jest robienie przestrzeni dla radości, jak mówi Ravi Shankar. Ja zapraszam dzisiaj do 11, a już teraz dedykacja dla wszystkich tych, którzy świętują. Dedykacja muzyczna, bardzo proszę.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw, składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Morze wracające, Krzysztof Kamil Baczyński. Pamiętasz? Było kiedyś morze szkliste w falistych linii łukach. Morze, którego cieni można w obrazach szklanych dni poszukać. Morze czasami wzbierające roznosem huku na poszumach, szelestem w dali zamykanym na sto odległych górskich tumach. Morze płaczące świstem deszczu i perłopławiam pianorodne, dalekie, ciche, smutne głębią jak moje oczy twoich głodne. Morze przebite nocą w gwiazdy powraca czasem cicho, jaśnie. Morze potęgi i miłości, które w twych oczach cicho

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
3: Seniore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
4: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Czym pachnie dobry poranek?
9: Świeżo zaparzoną kawą Woseba.
8: Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: 18 stopni w Warszawie, 22 w ciągu dnia. Jeśli popada, to przelotnie. 20 w Olsztynie, w Gdańsku i w Bydgoszczy, 23 we Wrocławiu, w Katowicach i w Krakowie, 24 w Rzeszowie, 22 stopnie pokażą termometry w Szczecinie. Słonecznie w całej Polsce, jeżeli popada, to zupełnie jak w Warszawie, tylko przelotnie i to jest dobra wiadomość.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, 9 na zegarze, 27 dzień lipca, poniedziałek, nowy tydzień przed nami, imieniny Natalii, Julii i Aureliusza. Dzisiaj dzień uśmiechania się do nieznajomych. Jak mówi przysłowie chińskie, gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech. Zapraszam bardzo serdecznie do godziny 11. Jestem z wami ja, Magda Kasperowicz. Niech to będzie dobry początek tygodnia.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 11 minut po godzinie 9, a ja przypominam, że dzisiaj jest dzień uśmiechania się do nieznajomych. Warto sobie zrobić przestrzeń dla radości. Drobne akty dobroci i życzliwości mogą dużo zmienić. W naszej głowie istnieją neurony lustrzane, czyli komórki nerwowe, dzięki którym wszyscy w pewien sposób wpływamy na siebie i zarażamy się nawzajem emocjami. Tak mówi Ravi Shankar, trzeba się z nim zgodzić, a jak jesteście teraz w samochodzie, to spójrzcie w prawo, w lewo i podarujcie uśmiech komuś nieznajomemu. Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech, tak mówi przysłowie chińskie. I warto to wprowadzić w życie, nie tylko dzisiaj.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Czyli Sędzi Śnisz, Natalia Schroeder i Daria Zawiałów. A ja muszę powiedzieć, że przed chwilą się tak zryczałam, że właściwie chciałam zagrać jeszcze coś, ale w radiu są tak zwane belki i to jest ten moment, kiedy my się odzywamy i trzeba tutaj troszeczkę pokombinować, żeby to zaburzyć, więc po prostu powiem, w związku z czym się poryczałam. Zadzwonił do mnie mój nastoletni syn i mówi: mamo, wiesz, jaki Franek zrobił piękny post o swoim kocie, na co ja, ciekawa, oczywiście pytam: no to czytaj. Wstawił zdjęcia swojego kota i napisał, za co kocha swojego kota. I kocha swojego kota za to, że ten kot zawsze przy nim jest. Był przy nim, kiedy zmieniał szkołę i było mu trudno, i zostawiał starych kolegów i szedł do nowych i się bardzo bał. I był przy nim ten kotek, kiedy jego rodzice się rozwodzili, i był przy nim ten kotek, kiedy był bulingowany w szkole za wzrost i kiedy inni się z niego śmiali, że jest za niski, żeby grać w piłkę. I słuchajcie, przejęcie młodego człowieka, ja oczywiście się poryczałam i powiedziałam, to jest piękne, to jest takie wzruszające, dziękuję, że mi to przeczytałeś. I mój syn na to mówi, że bardzo się wzruszył nad ranem, jak to zobaczył. I tak sobie pomyślałam, że życie składa się z takich drobnych wzruszeń. I z dużych też. Ale fajnie, jeśli mamy powody do radości i do wdzięczności. To jest właśnie praktykowanie wdzięczności. Drobnych rzeczy, dużych rzeczy, małych rzeczy, rzadkich rzeczy, częstych rzeczy. Trzymam za was mocno kciuki, żebyście mieli taką umiejętność. Wydaje mi się, że jako dzieci ją mamy, a potem gdzieś być może ją tracimy albo zapominamy. Trzymam mocno za nas wszystkich kciuki, żeby tak nie było.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
3: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
10: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
11: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
12: Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.

0: Już teraz zaproszenie na wyjątkową wyspę i to jest takie zaproszenie z cyklu Cudze chwalicie, swego nie znacie. Polska Amazonia i żubry nad Bałtykiem. Wolin to doskonały kierunek dla miłośników natury. Największa wyspa naszego kraju. Na szczęście, aby się na nią dostać, nie musimy pokonywać długiej drogi morskiej. Wystarczy przeprawić się przez krótki most. Ze względu na niski poziom zurbanizowania, wyspy Zalewu Szczecińskiego pozostają wybornym miejscem na wakacyjny urlop. Tereny północno-zachodniej Polski przez lata stanowiły obszar trudno dostępny dla reszty kraju. Żarty, że ze Szczecina podróż zajmuje krócej do Berlina niż do stolicy Polski, sprawiały, że obszar ten bywał ignorowany w wakacyjnych planach. No i oczywiście ta sytuacja się zmieniła, jak się pojawiło Pendolino, które łączy Warszawę ze stolicą Pomorza Zachodniego. Dzięki temu połączeniu coraz więcej osób ma szansę doświadczyć piękna terenów, na których Odra wpada do Morza Bałtyckiego. Jeśli nie byliście, to bardzo polecam. To jest Żubrzy Dom. Ja byłam w zeszłym roku. Miejsce zupełnie, zupełnie wyjątkowe.
1: Chillizet. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: letni chill out.
1: W studiu jest już Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Na ten dzień, na tę decyzję czekali mieszkańcy Gdyni podczas Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas minionego weekendu podjęto wreszcie decyzję o wpisaniu modernistycznego śródmieścia miasta na listę światowego dziedzictwa. Zatem dzisiaj do Gdyni będziemy również w związku z tym, ale nie tylko dlatego, po prostu nad morzem sporo się dzieje, częściej zaglądać. Na przykład kino letnie na plaży w Orłowie czeka na Was w poniedziałki i we wtorki. Dziś i jutro ostatnie lipcowe seanse, ale lipcowe, bo w sierpniu nadal będą pokazy nad morzem. Ostatnia sesja w Paryżu to jest film z wyczekiwaną przez fanów kreacją Jodie Foster, której na ekranie partneruje Daniel O'Day. To dziś, jutro na wielkim ekranie La Gracia. Pokazy startują o 21.30, a u nas zaproszenia podwójne na któryś z nich. Jeśli macie ochotę się wybrać, napiszcie proszę na adres kultura@chillz.pl. Sekretny element zapłonu to hasło tegorocznego Sanatorium Dźwięku. Festiwal w Sokołowsku w sierpniu, a ta edycja będzie poświęcona dźwiękowi jako sile oddziałującej na ciało, emocje, percepcję i przestrzeń. Obejmie koncerty, performanse, instalacje oraz dyskusje z udziałem artystów i artystek z Polski i z zagranicy. Ważnym wątkiem festiwalu będzie w tym roku wspomnienie Gerarda Lebika, muzyka, artysty dźwiękowego i wieloletniego współtwórcy Sanatorium Dźwięku, który zmarł w listopadzie zeszłego roku. Jego osobę, jego twórczość przywołają działania artystyczne w przestrzeni Sokołowska, instalacja, która będzie prezentować dorobek fonograficzny artysty, a także specjalne spotkanie zaplanowane na 9 sierpnia. A festiwal Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku w tym roku zacznie się 6 sierpnia.
1: Magda Bauer, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
0: W pogoni za kulturą. Chill Z. Pogoda.
1: No to sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. 22 stopnie w Warszawie, słońce przebija się przez chmury. Jeśli popada, to przelotnie temperatura urośnie do 23 stopni. Podobnie w Krakowie, we Wrocławiu i w Białymstoku. Najcieplej dzisiaj w Rzeszowie, 25 stopni, 21 stopni w Łodzi i w Poznaniu, a także w Szczecinie i 20 w Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie.

0: Lato w TVZ.
1: Magda Kasperowicz, minęła 10:00 i dzisiaj przedłużone spotkanie do 11:00. Zapraszam serdecznie. Niech to będzie dobry poniedziałek.
0: TVZ.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: wspaniała książka teraz będzie do dostania. 15 minut po 10 słuchacie, czyli Chili Z. Znakomita analiza psychiki kobiecej, niezwykle sugestywny portret, biografia należący do szczytowych osiągnięć realizmu psychologicznego. Ale książka, która ma swój czas, książka, która właściwie jest dla mnie odkryciem. Całe życie Sabiny, Heleny Boguszewskiej, to jest naprawdę realizm psychologiczny dwudziestolecia. Akcja powieści z 1934 roku rozgrywa się na dwóch planach czasowych, w teraźniejszości i w subiektywnym czasie wspomnień. Czas teraźniejszy obejmuje paromiesięczny okres ostatniego stadium nieuleczalnej choroby bohaterki. Czas wspomnień natomiast rozciąga się na całe życie właśnie Sabiny. To jest taki obrachunek z własnym życiem, który przywodzi na myśl film autobiograficzny wyświetlający się w pamięci człowieka w chwili, kiedy ten odchodzi z tego świata. Sabina to szara, niekochana żona, która zmienia się w wyemancypowaną, zawsze jednak doświadczaną przez los nauczycielkę. Nic tu nie jest takie, jakim się jawi. Sabina jest postacią niejednoznaczną, a jej historia wyłania się z fragmentów, tworząc jeden z ciekawszych portretów wielokrotnych w polskiej literaturze. To jest, słuchajcie, książka zupełnie wyjątkowa i pamiętam, że na studiach z literatury i ja do tej książki nie dotarłam, nie wiedzieć czemu. I ta książka mi się nie przytrafiła. I trochę się z tego cieszę, bo to znaczy, że ona mogła mi się przytrafić teraz. I tak jest z książkami dobrymi, że na przykład jak komuś polecam świetną książkę, to mówię, zazdroszczę ci, że jeszcze jesteś przed. No i z tą książką też tak jest. Całe życie Sabiny Heleny Boguszewskiej to jest książka wspaniała. Już teraz do dostania w Chili Z. magdalena.kasparowicz@chiliz.pl. Piszcie śmiało.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
10: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chilli Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
13: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
15: Po reklamie.

0: Żółta taksówka i Daria Zawiałow. Mam słabość do żółtych taksówek i do sukienek z żółtymi taksówkami także. I z tą słabością swoją was zostawiam. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Weszliśmy w ten poniedziałek, mam nadzieję, z lekkością, z miękkością, z oddechem. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień uśmiechania się do nieznajomych. Bardzo, bardzo dziękuję wam za dzisiaj i słyszymy się jutro punktualnie o 7. Życzę wam dobrego, spokojnego dnia, odpowiedniego nastroju. Właśnie widzę, że pada, przynajmniej w śródmieściu Warszawy. Niezależnie od wszystkiego, dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie dobrze. Dziękuję za dzisiaj. Do jutra, do usłyszenia. Cześć i czołem.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: 11 już minęła, a przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Ten tydzień w Warszawie pod znakiem obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Za nami sobotni bieg powstania, a także premierowy koncert Błażeja Króla z materiałem z płyty Łączy Nas, płyty stworzonej z okazji rocznicy, a w najbliższych dniach m.in. otwarcie szczególnej wystawy. Sztuka dokumentu, czyli reportaż z Powstania Warszawskiego zapisany obrazem. To pokaz akwareli i szkiców żołnierza artysty Waleriana Bieleckiego. Architekt, który zaprojektował m.in. słynny samochód pancerny Kubuś, na gorąco dokumentował pędzlem i ołówkiem otaczającą go wojenną rzeczywistość. Wernisaż wystawy jutro wieczorem, będzie ona dostępna dla publiczności od 29 lipca do 10 października. Przenosimy się do Krakowa. Pod hasłem Średniowiecze da się lubić, Muzeum Krakowa zaprasza w sierpniu do Barbakanu. Przez 4 kolejne soboty sierpnia traficie tutaj na pokazy średniowiecznego rzemiosła, warsztaty, a także koncerty muzyki dawnej. Przy okazji przypominamy o trwającej w Pałacu Krzysztofory wystawie Kunszt i Fach. Ta ekspozycja też przenosi nas do wieków średnich i opowiada o rzemiośle, ale w Barbakanie dzięki pomocy rekonstruktorów ta opowieść będzie prezentowana w praktyce i na żywo. W pogoni za kulturą także pianistyka najwyższej próby, Julie Heisman, znakomita młoda pianistka francuska. Wystąpi podczas festiwalu Kraków Piano Summer. Zagra po raz pierwszy w Polsce, a w programie jej jutrzejszego koncertu znajdą się wielkie dzieła muzyki polskiej, Chopina i Paderewskiego, a także francuskiej, Ravela i Fauré. Ten koncert jutro o 19 w Pałacu Krzysztofory, a kolejną gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie 25-letni włoski pianista Elia Cecchino. To laureat licznych prestiżowych międzynarodowych konkursów, dzięki grze pełnej energii i wybitnej technice uważany dziś za pierwszoplanowego pianistę nowej generacji. Jego koncert 1 sierpnia o 19.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
0: 3 minuty po 11. Dzień dobry. 27 dzień lipca. Dzisiaj świętujemy dzień crème brûlée i nie będę ukrywał, bardzo mi się to święto podoba. I niestety coraz bardziej to widać.
3: Nastaw się na letni chillout.
0: Miley Cyrus na dobry początek naszego spotkania. Rafał Turowski, dzień dobry.

0: Przenosimy się na początku do Gdyni, bo tu wspaniała wiadomość. Dzisiaj w Korei Południowej została podjęta decyzja o wpisaniu modernistycznego centrum Gdyni na listę światowego dziedzictwa UNESCO i to jest 18 polski obiekt w ten sposób uhonorowany. Objęty wpisem obszar Gdyni to jest niespełna 90-hektarowy kwartał. Oczywiście w gdyńskim Śródmieściu, gdynianie doskonale wiedzą gdzie, okolica ulicy Jana Skolna informuje turystów. W opublikowanym na stronie UNESCO opisie zaznaczono, że centrum obejmuje dwie najważniejsze osie ulic oraz międzywojenne kwartały zabudowy, które odzwierciedlają zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę. No i zauważa się, że tworzą one charakterystyczny, zwarty organizm miejski o wyrazistych, indywidualnych formach. Potwierdzają również eksperci związani z UNESCO, że Gdynię wyróżniają cechy niespotykane w innych miastach z podobną architekturą i trudno się z tym nie zgodzić. Modernistyczne Centrum Gdyni, to jest pełna nazwa wpisu na liście UNESCO, to jest jeden z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku, czytamy w uzasadnieniu. Podczas tegorocznej sesji w Pusanie na listę wpisano także m.in. starożytne japońskie stolice Asuke i Fujiwara, które świadczą o budowie scentralizowanego państwa, dzikie krajobrazy Boma Badinilio w Sudanie Południowym, grecki masyw Olimpu, a także plaże w Normandii będące miejscem desantu aliantów podczas D-Day. A gdynianom oczywiście gratulujemy.
1: Chill, nastaw się na letni chill out.

0: jak to letnio brzmi. Sprzed prawie 10 lat Satin Jacket i David Hawks w Chili Z. Mamy 21 minut po 11. W poniedziałkowe przedpołudnie Charlie XCX już za moment.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź

0: aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: Dzisiaj odpoczywamy od upałów, ale w Japonii temperatury biją wszystkie rekordy. No i w związku z powyższym, słuchajcie, na japoński rynek trafiła ludzka lodówka. To jest przenośna, jednoosobowa kabina chłodząca o nazwie Dohemon Box. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu 5 do 10 minut. W środku jest 15 stopni Celsjusza, ale kiedy wchodzi do niej człowiek, uruchamia się dodatkowy nawiew kierowany na głowę, plecy i ramiona, strumień powietrza, ma zaledwie 5 stopni Celsjusza. Zresztą przeziębić się można. Zdaniem producentów do zlikwidowania objawów przegrzania wystarczy sesja 10-minutowa. Jedna z pierwszych lodówek została podarowana władzom Maebashif w prefekturze Gurma i tam mieszkańcy miasta mogą korzystać z tej lodówki za darmo w godzinach pracy urzędu. Jako się rzekło, Japonia przeżywa teraz bardzo wysokie temperatury, niespotykane. W sobotę w Tokio i na wyspach Izu było więcej niż 40 stopni. Co się skończyło tym, że tokijskie szpitale przyjęły tylko tydzień temu w jedną środę prawie 500 pacjentów z objawami ciężkiego przegrzania. Pytacie, ile to kosztuje? Pracodawcę może być stać. Cena kabiny chłodzącej to jest około 1,5 miliona jenów, czyli 35 tysięcy złotych, ale można wybrać sobie również wersję ulepszoną, zawierającą przenośne akumulatory, co pozwoli kabinę umieścić na przykład na placach budowy.
1: TZ. Nastaw się na letni chillout.

James Bay. Co 12 minut 12. Wena, nagrodzony Grammy, saksofonista, zaprosił Leona Thomasa do współpracy. No i 2 lata temu radio grało Twisting. Wracamy dzisiaj do tego utworu. Przed południem jeszcze Blood Orange.

Radio Cheez-It. Nastaw się na chillout.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
6: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: 12 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
4: W pogoni za kulturą.
5: Sekcja Orizzonti Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji co roku prezentuje najbardziej oryginalne i odważne głosy współczesnej kinematografii. W tym roku jeden z nich będzie polski. Chodzi o Cudze rzeczy. Nowy film Grzegorza Dębowskiego, który będzie miał swoją światową premierę na festiwalu. Poprzedni film reżysera, Tyle co nic, otrzymał m.in. nagrodę za najlepszy debiut reżyserski, nagrodę za scenariusz oraz Złoty Pazur na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Historia Kasi, która zarabia na życie okradając mieszkania, jest punktem wyjścia do opowieści o samotności we współczesnym świecie, ale też o kłamstwie, relacjach, które łatwo zanikają i o potrzebie bliskości. W obsadzie m.in. Monika Kwiatkowska, Robert Mania i Ewa Pająk. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji w tym roku rozpocznie się 2 września. Warszawskie Kombo Taneczne zagra 1 sierpnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To będzie koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzy się dokładnie w 16-lecie powołania zespołu. W 2010 roku Jan Emil Młynarski i Piotr Zabrocki spontanicznie zebrali grupę muzyków, aby wykonać znane im warszawskie piosenki. Publiczności się spodobało i tak grają już 16 lat na potańcówkach, koncertach, a w repertuarze mają ponad 200 piosenek. Takie piosenki, specjalny wybór tych utworów Warszawskie Kombo Taneczne zaproponuje w Łazienkach. 1 sierpnia zapraszamy na koncert o 19.30. Zajrzyjmy jeszcze do Gdyni, do kina na plaży w Orłowie. Dzisiaj i jutro ostatnie lipcowe seanse. Ostatnia sesja w Paryżu to jest film, w którym pierwszoplanową rolę gra Jodie Foster. Na ekranie partneruje jej Daniel O'Tay. No i okazja, żeby zobaczyć ten film już dzisiaj wieczorem, a jutro na wielkim ekranie La Grazia, Paolo Sorrentino. Pokazy startują o 21.30, a u nas podwójne, bezpłatne zaproszenia. Jeśli chcecie się po nie zgłosić, napiszcie proszę na adres kultura@chillizet.pl.
4: W pogoni za kulturą.
2: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Lato w Chillizet.
3: Teddy Swims, Malo, Parcels, Unusual, Demon, między innymi tacy artyści na naszej playliście w Chili Z. Hammer to the Heart, Teddy Swims rozpoczyna drugą połowę dnia.
4: Chili Z.
1: Nastaw się na letni chillout.

9 minut po godzinie 12. Nasze preferencje wakacyjne zostały po raz kolejny zbadane. I te preferencje, są niekiedy zaskakujące. Czego szukamy na wakacjach? Słuchajcie, zostali zapytani Polacy. Otóż Polacy na wakacjach szukają świętego spokoju oraz ciszy. Taką odpowiedź wskazuje 33% respondentów. Lubimy spędzać wakacje wśród natury. Bliskość natury jest ważna dla ponad 1/5.

0: akurat pieniądze. Jakich narzędzi używamy do planowania urlopu? Otóż map i nawigacji. Korzysta z nich prawie połowa Polaków. Korzystamy z aplikacji do rezerwacji noclegów. Natomiast ponad 1/4 pytanych deklaruje, że w ogóle nie korzysta z tego typu narzędzi. No więc pytanie, w jaki sposób inny te swoje wakacje organizuje. Połowa z nas nie ufa sztucznej inteligencji. W jej rekomendacje wierzy zaledwie 4,5% badanych. Jeśli odpoczywamy w domu, jeśli spoczywamy w miejscu zamieszkania, to po prostu odpoczywamy. Spacery, jazda na rowerze, inne aktywności wskazuje 35% badanych. Czyli mówiąc w największym skrócie, kiedy zostajemy na wakacje w domu, to robimy literalnie nic. No i wracam do pierwszego zdania, czyli ważny jest dla nas po prostu święty spokój.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Unusual Demont, czyli Howard, który pochodził z takiego domu, że nie ma możliwości, żeby nie został muzykiem, gdyż jego dziadek grał na perkusji w trasach z Curtisem Mayfieldem. Takie oto gramy piękne numery z prawdziwą historią w Chili Z, Ambe, 22 minuty po godzinie 12. Cóż tam na naszej letniej playliściach? Cóż, James Arthur, już za moment.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Do hymnu.
13: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: 23 minuty do pierwszej, przenosimy się do Wenecji, w której to Wenecji zakończyła się wczoraj tegoroczna realizacja pilotażowego programu. Pamiętacie, władze Wenecji pobierają opłatę za wstęp do centrum miasta. Ten program rozpoczął się w kwietniu, trwał przez 2 miesiące we wszystkie weekendy i święta, no i władze miasta zebrały 5 milionów euro. Wydano 650 tysięcy biletów do miasta, no i z pierwszej analizy wynika, że już są oznaki ograniczenia napływu turystów w tych dniach, w których ich przybywało tradycyjnie najwięcej. Może przypomnę, że obowiązek dotyczy wyłącznie tych turystów, które nie zatrzymują się na nocleg w miejscowym hotelu czy pensjonacie, bo z kolei od tych turystów pobierany jest przez hotele podatek turystyczny wynoszący kilka euro za dobę. A zatem za wstęp do miasta płacą 5 euro turyści, którzy zgłosili przyjazd na co najmniej 3 dni wcześniej, a pozostali 10 euro. Natomiast ktoś, kto nie zgłosił przyjazdu i wszedł do miasta bez biletu, mógł zapłacić nawet do 300 euro kary. A przez cały czas obowiązywania tegoż programu prowadzono skrupulatne kontrole. Słuchajcie, no i to nie wszystko. W czerwcu burmistrz miasta Simone Venturini przedstawił propozycję podniesienia tej opłaty dość drastycznie, bym powiedział, w niektóre dni nawet do 50 euro. Zdaniem burmistrza wysoka opłata powinna być bardziej skutecznym narzędziem, które zniechęca do przyjazdu do Wenecji tylko na kilka godzin. Ale jest w marketingu taki trend, pozwolę sobie na dygresję, że jak coś się nie sprzedaje, to trzeba podnieść temu cenę, żeby pokazać, że to jest jeszcze bardziej wyjątkowe, jeszcze bardziej niedostępne i wtedy natychmiast znika z rynku. No, by tak się nie zdarzyło w przypadku Wenecji.
1: Chillzett. Nastaw się na letni chillout.

Hold On, Let Go, bardzo rozbrykane Another w Chili Z. Przed pierwszą zmienimy nieco nastrój, Daria ze Śląska, Kylie Uchis, a po 13 między innymi Past Perfect. Wracamy w tym tygodniu do czasów nam zdziepków współcześniejszych i dzisiaj wspomnimy sobie lato roku 2000.

0: reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Minuta po pierwszej przy mikrofonie, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wieloletni wykładowca, dziekan, a także rektor Akademii Teatralnej w Warszawie od lat zajmuje się historią polskiego teatru amatorskiego, studenckiego i wiejskiego oraz problematyką kultury teatralnej. Od ponad pół wieku związany jest z Towarzystwem Kultury Teatralnej. Od lat 60. współtworzy miesięcznik Scena. Lech Śliwonik jest tegorocznym laureatem Nagrody Człowiek Słowa, przyznawanej podczas festiwalu Stolica Języka Polskiego. To wyróżnienie honoruje osoby, które swoją twórczością, działalnością naukową, artystyczną lub społeczną w szczególny sposób służą polskiej kulturze, językowi i sztuce słowa. Wśród laureatów są m.in. Maja Komorowska, Urszula Kozioł, Tadeusz Sobolewski, ksiądz Michał Heller, Marian Turski czy Krzysztof Globisz. Wręczenie Nagrody Człowiek Słowa Lechowi Śliwonikowi zaplanowano podczas tegorocznego festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie 7 sierpnia. Po uroczystości spotkanie i rozmowa z laureatem. Telefon do Zakładu Przetwórstwa Wspomnień to wystawa, która zachęca do tego, żeby zabrać głos. Artystka Ola Zając zaprasza do krakowskiej apteki designu. W nowej dwupokojowej przestrzeni galerii Gablota czeka na Was kameralna ekspozycja, którą można współtworzyć, podnosząc słuchawkę i dodając do projektu swój głos. W centrum ekspozycji znajduje się telefon, ale w swoim poprzednim wcieleniu stacjonarnym, wymuszającym zatrzymanie i ograniczającym bodźce. To narzędzie rejestrowania opowieści, podkreśla apteka designu. W sąsiedniej przestrzeni jest archiwum nagrań, fragmenty historii i materiały dokumentujące rozwój całego projektu poświęconego dzielnicy Wesoła. Wystawa jeszcze do 31 lipca, a przy okazji przypomnijmy, że lipiec w aptece designu upływa pod hasłem Dobrostan codziennie. Filmy o futbolu zobaczymy w Gdańsku. To piąta już edycja festiwalu poświęconego wyłącznie tematyce piłkarskiej. Prezentuje krótko i długometrażowe dokumenty, które biorą udział w konkursie. Po raz kolejny odbywa się pod szyldem Jarmarku Świętego Dominika. Projekcje konkursowe zaplanowano na ekranie na placu przy Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, ale oprócz nich będą seanse i wydarzenia specjalne. W ramach piłkarskiego kina letniego zobaczymy m.in. gwiazdy, film Jana Kidawy Błońskiego i hiszpańską produkcję Pełna Miłości. Będzie spotkanie z Marcinem Oleksym, reprezentantem Polski w AMP Futbolu, laureatem nagrody FIFA 2022 za bramkę roku oraz pokaz specjalny filmu Legenda Hubert Jerzy Wagner w reżyserii Wojciecha Królikowskiego i Wojciecha Jędrzejewskiego. Futbol Film Festival zacznie się w Gdańsku w niedzielę 2 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
0: 4 minuty po trzeciej, 27 lipca, poniedziałek, dzisiaj mamy Eddie Benjamin na dobry początek 14 godziny dnia, a w Past Perfect wspomnienie dzisiaj roku 2000.
1: Kinizet.
3: Nastał się na letni chillout.

Po naszej podróży do lat 60. wracamy do szeroko rozumianej współczesności. Lata 90., dzisiaj rok 2000. No bo rok 2000 to jeszcze lata 90. Latem 2000 roku pojawił się komunikator gadu-gadu, z którego chyba wszyscy korzystaliśmy. Cóż się z tobą stało, gadu-gadu? Ruszyła telewizja muzyczna MTV Polska. Na ekrany kin weszło Duże Zwierzę Jerzego Sztura z Anną Dymną i samym reżyserem. I zakończono niestety produkcję Fiata 126P. Tyle wydarzeń polityczno-społeczno-gospodarczych, jeśli chodzi o muzyczne. Na brytyjskiej liście przebojów wtedy nowość na pierwszym. We Will Rock You, Five i Queen. Life is a Roller Coaster. Z pierwszego spadała piosenka Ronana Keatinga. Louis to Face na trzecim nowość. The Real Slim Shady Eminemem na czwartym. Destiny's Child Jumping na piątym. Z takich znańszych mieliśmy jeszcze Course, Breathless i Affirmation, Savage Garden. Jeśli pozwolicie, dzisiaj zajrzymy na krajowe podwórko, bo Anna Maria Jopek wydaje album zatytułowany Bossa, a tam kompozycja Wojciecha Kilara do słów Marcina Kedryńskiego z Tomaszem Stańko na trąbce. No i jak tu tych szeptów i jak tu tych łez dzisiaj nie przypomnieć?

Szepty Józy, Anna Maria Jopek, wspomnienia lata 1999 rok, jutro mniej więcej o tej samej porze, 17 po pierwszej.

0: All Over Again i Jesse Gold. 22 po pierwszej w poniedziałkowe popołudnie. Morze Martwe Ars La Trans Orchestra już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Zwracam teraz waszą uwagę na dość wyjątkowy spektakl, mianowicie na spektakl, w którym dowiemy się, jak powstaje spektakl, jak on wygląda, zanim trafi na scenę w swojej ostatecznej formie. I będzie się można przekonać, będzie można się tego dowiedzieć już jutro na scenie Teatru KTO. Imersja, przestrzeń kameralna. Punktem wyjścia do tego spektaklu jest relacja 30-letniej kobiety z jej 30-letnim samochodem. No i ta historia prowadzi do refleksji i nad pamięcią, i nad dorastaniem, i nad doświadczeniem pokolenia wchodzącego w dorosłość w świecie pełnym zmian. No i warto tutaj dodać, że w trakcie pracy nad tym projektem twórcy odkryli, że wspomnienia związane z samochodami okazują się wyjątkowo uniwersalne. No i niezależnie od wieku potrafią zarówno budzić emocje, jak i stać się pretekstem do rozmowy o tym, co łączy kolejne pokolenia. W tegorocznej edycji nad spektaklem pracują Karolina Krot, autorka tekstu i scenografia, oraz reżyser i scenograf Anton Ilin. Pokaz spektaklu Rocznik 93 jutro o 8 wieczorem na scenie Supernowa przy Zyblikiewicza. Oczywiście w Krakowie Małgorzata Białek, Anna Lęczewska i Piotr Majewski na scenie. Wstęp wolny.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

No, to się ładnie połączyło. Brian Burns, Apollo. Za 11 minut godzina druga, w poniedziałkowe popołudnie, słuchacie swojej ulubionej stacji, czyli Z, która to stacja zabiera was do Warszawy Wschodniej wraz z Tomkiem Mazowieckim, później St. Harrison.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
2: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nowe wysokie obsesy Extra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Extra już w sprzedaży.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Powiedzmy Chill Out.
1: Już minuta po drugiej, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sopot, tutaj zaczynamy nasz kulturalny bieg. Przypominamy o Kino na Molo i koncertach przy Gojki 3. Tutaj Songwriter Festival, czyli tradycyjny letni poniedziałkowy koncert w ogrodzie. Brzmienia muzyki alternatywnej prezentują na scenie młodzi artyści i zespoły. Dzisiaj będzie to Miód. Zadebiutowali w 2007 roku piosenką Do końca wszystkiego. Po drodze były 3 albumy, a ostatnio w lipcu zeszłego roku wypuścili singiel Detale. Dzisiaj domyślam się, że zagrają piosenki z różnych rozdziałów w swojej twórczości, ale o tym przekonamy się wieczorem. Koncert zacznie się o 20:00. Propozycje na dzisiejszy wieczór mają też kina letnie w Sopocie, Zakopanem, a także w przystani jachtowej w Giżycku. Dzisiaj poniedziałek, a zatem na ekranie filmy familijne. Dzisiaj będzie to amerykańska animacja Marcel Muszelka w różowych bucikach, a jutro wtorkowy cykl superhity i okazja, żeby zobaczyć thriller Pomoc domowa. Przypomnijmy, że w środę i w czwartki kino letnie czeka na Was także w Warszawie, na Ursynowie i to jest kino samochodowe, a u nas jeszcze ostatnie VIP-pasy do wykorzystania w powyższych lokalizacjach w tym sezonie. No i jeśli chcielibyście otrzymać taką przepustkę, która pozwala zająć miejsce w wydzielonej strefie, napiszcie na adres kultura@chillizet.pl. Portal Film Fest. Nowy festiwal w Poznaniu połączy kultowe filmy, koncert, panele dyskusyjne i wydarzenia plenerowe. Wpisze się w obchody 250-lecia polskiej fantastyki. Za jej symboliczny początek uważa się wydanie powieści Ignacego Krasickiego zatytułowanej Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Motywem przewodnim pierwszej edycji festiwalu ma być spotkanie nostalgii z przyszłością, spojrzenie na dawne wizje jutra z perspektywy XXI wieku, a organizatorzy podkreślają, że na przykład kino science fiction i fantasy od dekad nie tylko przewiduje przyszłość, ale też opowiada o współczesności, ludzkich marzeniach, lękach i wyobraźni. Wśród festiwalowych wydarzeń specjalnych będzie uhonorowanie Jerzego Żuławskiego. Widzowie zobaczą ekranizację jego powieści na Srebrnym Globie, a także dokument pokazujący kulisy powstawania tej produkcji. W programie jest też koncert Marka Bilińskiego, zabrzmi Ucieczka z tropiku, a także inne utwory wprowadzające publiczność w atmosferę filmowych wizji przyszłości. Poznański występ będzie jedynym koncertem artysty w tym roku. A jeszcze więcej wydarzeń czy pokazów filmowych, które zaplanowano w Kinie Muza, a także w plenerze w pasażu Quadro na Starym Rynku, znajdziecie już teraz na stronie portalfilmfest.pl.
2: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Lato w GZ.
1: 5 minut po drugiej, O'Neill, London Summers na dobry początek 15 godziny dnia, to już za chwilkę. A następnie zaproszę Was do konkursu takiego popołudniowego. Zostańcie z nami.
2: GZ.
0: Nastaw się na letni chillout.

8 po drugiej, konkurs taki popołudniowy, to jest najfajniejszy konkurs w polskim eterze, to pewnie wiecie. No i zachęcam do wzięcia w nim udziału. Cała moc nagród, trylogia Stephena Kinga, no to jest ponad 1000 stron czytania. Na coraz krótsze letnie wieczory mamy płytę Jamiroquaya, mam smyczkę i jeszcze dzisiaj ostatnia szansa na zestaw płyt z cyklu Ikony Kina. Mnóstwo oglądania starych filmów legendarnych na coraz dłuższe letnie wieczory. 321-321-500 to jest numer telefonu. Dzwonimy, mamy jak zawsze trzy kategorie. Wybieramy jedną z tych trzech. Czytam pytanie ukryte w tej kategorii i trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna z tych odpowiedzi jest poprawna. Wskazujemy, która. No i właśnie na tym polega ten konkurs. Jeżeli mamy kłopot, to zgłaszamy, no i wtedy próbujemy wspólnie jakoś sprawić, żeby konkurs był wygrany, jeśli wiecie, co mam na myśli. Oczywiście, jeśli jest na to przestrzeń, no bo jak nie ma, no to wiadomo, że i Salomon z pustego nie naleje. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Magda jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Półmetek wakacji prawie, Magda, za nami. Jak minęły? Pełne, mam nadzieję, bez troski.
2: Jeszcze pracowicie.
1: Czyli rozumiem, że w sierpniu wakacje.
2: Tak.
1: Dobrze. No to w takim razie trzymam mocno kciuki, tym bardziej, że jeżeli znajdziesz chwilę na czytanie, to ja tutaj zapewniam ci lekturę na pewno całe wakacje. Ponad 1000 stron pana Kinga i jego trylogii.
2: Super.
1: Dobra, Magda jest stałą słuchaczką, więc szczegółów powtarzać może już nie będę. Tylko tak, z grubsza powiem, że wybieramy spośród kategorii 3 i w tym momencie mi się konkurs zamknął, więc pozwól, że go otworzę. Dobra. Magda, kategoria na P, kategoria co to, kategoria angielska dzisiaj?
2: To może poproszę kategorię drugą.
1: Co to?
2: Tak.
1: Magda, co to jest rodło? Rodło to jest A, wizerunek białego orła w koronie, czy też B, Wisła z Krakowem, czy też C, taki obrys granic Polski?
2: Rodło?
1: Tak.
2: Gdzieś słyszałam kiedyś tą definicję, wydaje mi się, że druga odpowiedź B.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Ta plotka, którą słyszałaś, była prawdziwa. Super. Tak. Ja myślę, że to nie jest aż tak bardzo łatwe pytanie, bo ile tam słowo rodło nie jest jakieś specjalnie rzadkie, to słyszymy, prawda, bo to jest herb Związku Polaków w Niemczech, ale co tym rodłem jest, to już myślę, że byłby kłopot. Tak, to jest rysunek, mówiąc najkrócej, na którym mamy zaznaczony Kraków i rzekę Wisłę. Magda, bardzo się cieszę.
2: Ja również.
1: Gratuluję i życzę mnóstwa słońca w wakacje.
2: Dziękuję wzajemnie.
1: Do usłyszenia, cześć.
2: Do usłyszenia.

0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
14: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: sprzed lat. Jeden z pierwszych utworów, który pojawił się na antenie, czyli z wieki temu, Herbie Hancock, The Essence. Za 19 minut trzecia. Na pytanie, ile będziemy żyli, już jest odpowiedź. Gus nas zbadał i donosi, że oczekiwana długość życia mężczyzny urodzonego w Polsce w roku 2025 wynosi 75. Słyszę ulgę. 75,37 roku. Nawet nie chcę liczyć, ile to dokładnie będzie. Natomiast kobiety urodzone w zeszłym roku będą żyły wyraźnie dłużej, bo 82 lata i 48 roku. W porównaniu z rokiem jeszcze poprzednim, czyli 24, oznacza to, że panowie będą żyli o 0,4 roku dłużej, a panie o 0,2. Zostało zbadane również oczekiwane dalsze trwania życia. Osoby w wieku lat 60, panowie będą żyli przeciętnie 20 lat, a panie przeciętnie 24,7 roku. I to jest dla obu płci wzrost o 0,2 roku. Skąd te wyliczenia i dlaczego tak skrupulatne? No cóż, na ich podstawie oblicza się wysokość emerytur, ale to pewnie wiecie, im dłużej będziemy żyli, tym bardziej te emerytury będą, no cóż, skromniejsze.
1: Nastaw się na letni chillout.

10 minut do godziny 15. Dziękuję za wspólne wczesne popołudnie i późne przedpołudnie. Rafał Turowski w tym tygodniu popołudniami z kolei na Chillout będzie was nastawiał Maciek Ulewicz. Dzięki i do jutra.

0: reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone dania obiadowe nasze smaki Donatello, Trattoria i Makłowicz. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
9: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
16: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
17: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: na letni chill out.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Jest 14:59 i 30 sekund przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
3: Informujemy Was powoli o nadchodzących premierach teatralnych, tych, które po wakacjach zadebiutują na scenach w całej Polsce, ale teraz małe spojrzenie wstecz i kilka słów o najlepszych nowych spektaklach minionego sezonu.
4: Tak jak mówiłaś, że Piramida Zwierząt w Tobie jakoś rezonowała i rezonuje do tej pory, no to dla mnie takim spektaklem jest Lalka. No ale to nie jest jedyny spektakl, który był naprawdę
5: numer
4: dobry.
5: Numer dwa,
4: albo równorzędnie, albo nie wiem, Strach przed lataniem, czyli finał sezonu w TR Warszawa.
5: I tutaj się w pełni zgadzamy.
4: Takiej komedii dawno nie było, naprawdę śmiesznej, bo są komedie, nie, ale nie są, często nie są śmieszne. Znaczy, a tutaj
5: scena miłosna Marty Nieradkiewicz i Filipa Zaręby.
4: Taniec materacy.
5: To jest po prostu majstersztyk.
3: To tylko fragment rozmowy będącej podsumowaniem minionego sezonu. Odbyli ją Aneta Kyzioł z tygodnika Polityka i Rafał Turowski z Chilli Z. Polecamy całą ciekawą rozmowę, którą znajdziecie w podcaście na naszej stronie chillize.pl. Niezapomniane muzyczne doświadczenia, ale też wydarzenia towarzyszące, rozmowy o emocjach i wrażliwości. Wszystko to już wkrótce w Poznaniu. Chodzi o Bittersweet Festival, do którego też się powoli przygotowujemy, rozmawiając z artystami, których spotkamy i posłuchamy na festiwalu. Oto z jakim repertuarem przyjedzie do Poznania Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Lenę Nowak i Kazimierza Nitkiewicza pytała nasza reporterka Katarzyna Kozak.
6: Przyjedziemy tam z bardzo dużą, pozytywną i taneczną energią. Będziemy starali się rozkręcić wspaniałą potańcówkę w rytmach foxtrotów, rumb. Zagramy też trochę tanga.
7: Czyli ma być przede wszystkim energetycznie.
8: Tak, ale też przywieziemy ze sobą bardzo dużo ładnych piosenek i ładnych melodii i tekstów, bo my przede wszystkim staramy się przypominać perełki polskiej muzyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Chociaż usłyszą Państwo również też późniejsze oraz nasze własne kompozycje. Ale tak jak Kazik powiedział, to jest muzyka i do tańca, ale też do słuchania jak najbardziej.
3: Jednym słowem, trzeba być na tym koncercie, wspólnie pośpiewać i zatańczyć. To 13 sierpnia, pierwszego dnia festiwalu, który potrwa w Poznaniu do 15 sierpnia w tym roku. Na koniec jeszcze zaproszenia do kina na plaży w Gdyni Orłowie. Mamy dla Was jeszcze podwójne wejściówki na dziś albo na jutro. Dziś, przypomnijmy, ostatnia sesja w Paryżu. Szansa, żeby zobaczyć na wielkim ekranie Judy Foster. W tym filmie gra też Danielle Tay. To dziś, a jutro La Grazia. Pokazy startują o 21:30. Jeśli chcecie zgłosić się po podwójne zaproszenie i dzisiaj wybrać się na taki wyjątkowy seans filmowy, to napiszcie proszę na adres kultura@chillize.pl.
1: W pogoni za kulturą. Chilli Z. Pogoda.
2: Pogoda jaka jest, każdy widzi i każdy czuje. Coraz bardziej wiatr wieje. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Mamy nadzieję, że jutro będzie troszeczkę lepiej i trochę cieplej.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Chilizet.
2: Lato w Chilizet, tytuł Radio Chilizet, godzina 15:03 minuty i 31 sekund. Ja się nazywam Maciek Ulewicz i dzisiejsze popołudnie, a także wieczór spędzicie z moją skromną osobą.
1: Chilizet.
3: Nastaw się na letni chillout.

0: I still do. No right to love you. To był Riz. I Riz bardzo ładnie śpiewa w każdym razie i śpiewa smutne trochę rzeczy, no bo jak to nie można mieć prawa do kochania kogoś. Ja mam nadzieję, że ten podmiot liryczny w tej piosence jednak zakończy troszeczkę lepiej i będzie dobrze. Maciek Kulewicz, witam was bardzo gorąco i serdecznie. No niektórzy mogą poczuć się trochę zdziwieni, bo to nie jest godzina 20, tylko dokładnie jest 15:10 i 15 sekund. No ale z racji lata, z racji wakacyjnych różnych przetasowań będę miał olbrzymią przyjemność być z wami również od poniedziałku do piątku, właśnie od godziny 15 do 19, a jednocześnie oczywiście dzisiaj z dużą przyjemnością zapraszam na audycję Królewicz w Radiu Chili Z od godziny 20 do 22 i oczywiście takaż audycja podobnie w czwartek. A oprócz tego tak zwana wartość dodana, czyli skromny i pokorny Maciek Kulewicz będzie pojawiał się w waszych uszach od poniedziałku do piątku codziennie od godziny 15. No dobrze, to na dobry początek Satin Jackets i Nazarene.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: 15.18 to Radio Chili Z i Maciej Kulewicz wyjątkowo debiutujący o takiej porze. Rzeczywiście, no jak jestem w radio i za oknem jest jeszcze dzień, no to czuję się rzeczywiście troszeczkę dziwnie. No ale tak jak powiedziałem, zapraszam oczywiście na audycję Królewicz, a teraz, jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować w sprawach poważnych, w sprawach mniej poważnych, w sprawach letnich i muzycznych, to serdecznie zapraszam do korespondencji ze mną maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl. Pochylam się nad każdym waszym komentarzem, nad każdą waszą prośbą i z przyjemnością się do niej odnoszę. Ostatnio coraz więcej listów od słuchaczy Radia Chili Z dostaję dotyczących sztucznej inteligencji i to dotyczących sztucznej inteligencji w muzyce. I właśnie o to między innymi miałem dzisiaj zapytać Sister Bliss z zespołu Faithless. Zespół Faithless wystąpi oczywiście na festiwalu Bittersweet, któremu patronujemy. Niestety okazało się, że trochę artystka zachorowała, w związku z tym wywiad z Faithless został przeniesiony prawdopodobnie na za 2 tygodnie. Może uda nam się spotkać jeszcze przed występem w Polsce na festiwalu. A przy okazji chcę wam powiedzieć, że ich ostatnia płyta, która się nazywa Champion Sound, która jest płytą godzinną, ponad godzinną, powiedzmy godzinę i 15 minut, podzielona jest na 4 osobne jakby części i jestem bardzo, bardzo zaskoczony i żałuję, że nie zajmowałem się zespołem Faithless ostatnio tak często, jak te 20 lat temu. Są w znakomitej formie i ich koncert na festiwalu Bittersweet na pewno będzie bardzo dobry, a ja miałem mówić o sztucznej inteligencji i słuchaczach, no ale cóż, myślę, że do tego tematu spokojnie wrócimy za jakiś czas.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

0: Jest godzina 15.35, słuchacie radia Chili Z. Od czwartku we Wrocławiu trwa wielkie święto kina. Rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu Nowe Horyzonty. No i można obejrzeć tam bardzo dużo niesamowitych filmów, ponad 250 pozycji, oczywiście spotkania z reżyserami, aktorami, koncerty. To jest naprawdę wielkie święto kina. Wielokrotnie co roku udawało mi się być na tym festiwalu. Tym razem jestem zupełnie gdzie indziej. Jestem w moim ukochanym studio Radia Chili Z, ale o filmach nie zapominam. I właśnie teraz, w tym momencie chciałbym wam zasugerować, zarekomendować wizytę w kinie, prawdopodobnie w kinie studyjnym. Dowiedziałem się niedawno, że filmy w kinach w tej chwili są tak naprawdę, kiedyś powinny być 90 dni i tak naprawdę teraz są ledwo miesiąc albo nawet i 3 tygodnie. No wiadomo, niektóre później lądują bardzo szybko na platformach streamingowych. Tutaj chodzi o pewne kwestie związane oczywiście z finansami. Natomiast no wiadomo, że w kinie ogląda się trochę lepiej niż na kanapie, bądź różne rzeczy można oglądać, inne rzeczy oglądamy w kinie podobno, a inne na kanapie, ale polecam wam bardzo wizytę w kinie na filmie Quentina Dupieux, który to film nazywa się Wypadek fortepianowy. Quentin Dupieux to jest niesamowity reżyser i scenarzysta charakteryzujący się absolutnie surrealnym językiem, bardzo ciętym dowcipem. Jego filmy są śmieszne i straszne i czasami rzeczywiście kompletnie surrealistyczny i absurdalny. Jeżeli pamiętacie na przykład taki film Mordercza opona, słynny film o oponie, która nazywała się Robert i no mordowała ludzi. Była również specjalna kurtka z filmu Deer Skin. Ten film widziałem właśnie na Nowych Horyzontach. To była też taka bardzo taka wredna kurtka, która namawiała właściciela do złego. Był cudowny film Mandibule. Przedostatni film, który miałem przyjemność zobaczyć, to był film Dali o niezwykłym, bardzo, że tak powiem, intrygującym wywiadzie, którego Salvador Dali udzielił pewnej dziennikarce. No i teraz od 5 lipca w kinach jest film Wypadek fortepianowy. Absolutnie niezwykła historia. Bardzo ją wam polecam. No ale to nie jest śmieszne. Znaczy to jest śmieszne i jednocześnie straszne, bo to trochę bolesny psychicznie i fizycznie seans. To już nie jest surrealizm. To jest bardzo mocna, zjadliwa krytyka zgłupienia współczesnych czasów, dyktatury pieniądza, epoki celebrytów i mediów społecznościowych. To ubrane w formę tragifarsy brutalne, realistyczne lustro końca naszej cywilizacji na własne życzenie. Przy okazji genialne, graniczne kreacje aktorskie Adele Exarchopoulos i Sandrine Kimberland. Seans obowiązkowy. Bardzo wam ten film polecam, o pewnej celebrytce, która nagrywa filmiki na YouTube'a i różne inne media społecznościowe, ponieważ urodziła się z taką specyficzną cechą, że nie odczuwa bólu i wykorzystuje to właśnie poprzez internet i monetyzuje. Wypadek fortepianowy zapraszam do kin, zanim zniknie.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.

0: Charlotte Day Wilson i utwór Selfish na antenie radia, czyli Z. Jest godzina 15.49. No i tak jak wspomniałem, trwa festiwal nowy, międzynarodowy festiwal filmowy Nowe Horyzonty, ale przecież kina w całej Polsce również działają i zdarzają się absolutne perełki. Jak wiedzą na pewno sympatycy mojej audycji wieczornej, jestem absolutnym fanem kina hiszpańskiego. No i oczywiście jest w repertuarze wrocławskiego przeglądu na Nowych Horyzontach film, który wygrał reżyserię wspólnie z Pawłem Pawlikowskim Złotą Palmę. To film La Bola Negra w reżyserii Javiera Calvo i Javiera Ambrosi. Mam nadzieję, że ten film już niedługo trafi do naszej dystrybucji. No, Penelope Cruz i Glenn Close, no i historia sytuacji homoseksualnych i wojny domowej w Hiszpanii. Film zapowiada się absolutnie zjawiskowo, a jeżeli chodzi o kolejne hiszpańskie filmy, no to ja ostrzę sobie zęby i umysł na film Amarga Navidad, czyli Gorzkie Święta. To najnowszy film Pedro Almodovara, który również będzie można obejrzeć, albo już ktoś zobaczył na Nowych Horyzontach. I on w sierpniu wchodzi na polskie ekrany. Ja tak za 2 tygodnie pójdę sobie na pokaz prasowy i już będę wiedział, o co chodzi. Z tego, co już czytałem po Cannes, są przeróżne recenzje i są to recenzje skrajne. Niektórzy bardzo sobie chwalą mistrza mówiącego i mówią o filmie, który mówi o rozliczeniu się ze samym sobą. To są takie kwestie poruszane również w filmie Dolor i Gloria, właśnie Pedro Almodovara. No, ale zdarzają się również opinie bardzo, bardzo krytyczne, że oprócz pięknych wizualnie zdjęć, jak zawsze oczywiście, i zjawiskowych wnętrz sfotografowanych, no to film jest bardzo poważną powtórką z rozrywki i jest pusty w środku. Tak przynajmniej niektórzy krytycy się wypowiadają. Ja wypowiem się dopiero jak film oczywiście zobaczę. Jestem wielkim fanem Almodovara i wybaczam mu bardzo dużo. Mam nadzieję, że nie będę rozczarowany. A jeżeli chodzi o kolejny hiszpański film w polskich kinach, no to Drugie życie z cudowną Carmen Maura. Niesamowita historia pewnej starszej pani mieszkającej w Tangerze i z kłopotami mieszkaniowymi.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: pijama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: się
1: na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Godzina 16 minęła 40 sekund temu. No i pogoda, moi drodzy. Jutro w stolicy ma być zachmurzenie spodziewane umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Podobnie będzie w całej Polsce. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22, ale w Warszawie może być na przykład 23, w Katowicach i Krakowie 25, a w Gdańsku 20 stopni.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
5: Lato w Trinidad.
3: To ja teraz jeszcze raz powtórzę. Jest godzina 16:01. Słuchacie radia Trinidad. Jest 27 lipca 2026 roku, a ja nazywam się Maciek Kulewicz.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Radio, czyli Z, godzina 16.12 i polecałem wam przed chwilą kilka filmów. Jeżeli nie ma was na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, to w polskich kinach studyjnych możecie znaleźć rzeczywiście dosyć interesujące i ciekawe historie, takie jak właśnie Drugie Życie marokańskiej reżyserki Mariam Touzani. Jeden z piękniejszych filmów, jakie zdarzyło mi się ostatnio obejrzeć. Ja zresztą byłem wielkim fanem poprzedniego filmu tej reżyserki, który nazywa się Blue Kaftan. Piękna, naprawdę przepiękna historia o miłości, tradycji i przemijaniu. No a teraz mamy taki pierwszy debiut właśnie Mariam Touzani, czyli film hiszpański z genialną Carmen Maurą. Jeżeli możecie to pójść, znaleźć ten film, to naprawdę polecam. Nie będziecie żałować, bo film jest cudowny. Wspaniała kreacja Carmen Maury, a wiadomo, że to wielka gwiazda filmów Almodovara. No i rzecz dzieje się w Tangerze. Właśnie postać kreowana przez Carmen Maura od ponad 40 lat mieszka w tym pięknym marokańskim mieście. No i ma tam całe swoje życie. No ale córka przyjeżdża z Madrytu, która okazuje się, że ma pewne problemy finansowe i postanawia sprzedać mieszkanie mamy, w którym ona przeżyła całe życie. No i od tego momentu zaczynają się naprawdę niezłe perypetie i świadectwo tego, że zawsze jest czas na nowe wyzwania i na nic nigdy nie jest za późno. Troszeczkę nie podoba mi się tytuł polski tego filmu, czyli Drugie Życie, ponieważ on jakby trochę opowiada nam to, czego możemy się później na ekranie dopatrzeć. Wolałbym, żeby został tytuł oryginalny, Calle Málaga, czyli ulica malageńska, tak bym to ewentualnie określił, i byłoby o dużo lepiej. Przepiękny film o nadziei, o tym, że właśnie też na miłość nigdy nie jest za późno. No i niesamowite pewne sceny intymne, no, które bardzo, ale to w pozytywny sposób, mnie zaskoczyły. Ten film można odnaleźć jeszcze w polskich kinach. Drugie Życie Mariam Touzani. Serdecznie wam polecam.
1: Czyli za dzień nastaw się na letni chill out.

0: Tame Impala i Lil Yachty Breathe Deeper, godzina 16.26, to oczywiście Radio Chili Z. No i tak, podsumowując, tu wielkie festiwale filmowe, tutaj cała Polska oczywiście mówi i dyskutuje i kłóci się na temat Odysei Christophera Nolana, a ja wam polecam zupełnie inne kino, więc chciałbym podsumować. Wypadek w fortepianowy Quentin Dupie, bardzo proszę, znajdźcie ten film, bo będziecie się i śmiali, no i troszeczkę bali i byli trochę również zdegustowani. Cudowna historia, także miłosna, obyczajowa, czyli Drugie życie Mariam Touzani z fenomenalną Carmen Maurą w roli głównej. No i jeszcze jest już teraz na polskich ekranach od niedawno piękny włoski film o polskim tytule O czym sobie nie mówimy. Niesamowita historia relacji międzyludzkich i tego, co z nich wynika. No, tytuł polski mówi dosyć dużo. Te trzy filmy polecam wam bardzo. Szkoda byłoby je przegapić. Wypadek fortepianowy, O czym sobie nie mówimy i Drugie życie. A my usłyszymy się już za moment.
1: Chillzen. Nastaw się na letni chillout. Na program zapraszał sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

0: była Amber Mark i utwór Sweet Serotonin. No właśnie, a jeżeli już mówimy o serotoninie, to ja sobie zrobię tutaj taki mały autopromos. Przypominam drogim słuchaczkom i słuchaczom radia Chili Z, że dzisiaj jest poniedziałek, 27 lipca, a jeżeli poniedziałek, no to wieczorem o godzinie 20 na antenie radia Chili Z pojawia się audycja Królewicz, w której Macie Królewicz prezentuje różne intrygujące muzyczne światy, bo jest i soul, taki bardzo konkretny, intensywny, i jazz. Przypominam wam, że rok 2026 to rok jubileuszowy. W tym roku obchodzimy urodziny Milesa Davisa i jeszcze jednego fantastycznego muzyka, Johna Coltrane'a, i Macie Królewicz w swoich audycjach od czasu do czasu właśnie z racji tego roku prezentuje różne utwory i oryginalne Johna Coltrane'a i Milesa Davisa, jak również pewne tributy, które ukazują się ostatnio. No i właśnie taką płytą jest znakomita płyta Nicholasa Paytona i amerykańskiej formacji Butcher Brown, i ta płyta w całości poświęcona jest właśnie i jednocześnie Johnowi Coltrane'owi, i jednocześnie Milesowi Davisowi. No, wielcy mistrzowie. W związku z tym ja bardzo polecam dzisiejszą audycję Królewicz. Tam oczywiście nieodzowna brazylijska samba, pojawi się także Flavia Coelho i wielu różnych intrygujących wokalistów, a przy okazji, ale to myślę, że to będzie już w następnej godzinie, ja dam wam taki konkretny przepis, który ja wykorzystuję, żeby jak najszybciej rozpoznać piosenki w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję i oczywiście eliminować je z naszych playlist. Ale jak to się robi, no to opowiem to po godzinie 17. No a teraz z tego co widzę, Pet Shop Boys. To jest niesamowite, że panowie grają tyle lat, cały czas wydają płyty i cały czas są w świetnej formie.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: godzinie 16.50 w radiu, czyli Z śpiewała nam Mela Koteluk wraz z koleżanką, która nazywa się Katia, a ja tylko chciałbym wam powiedzieć, że już niedługo, no bo we wrześniu i w październiku, czyli tej jesieni, ukażą się płyty polskich wokalistek, polskich artystek, które cenimy sobie tak jak Mele Koteluk tutaj w radiu, czyli Z bardzo to, a bardzo. I przypomnę, że czekamy właśnie na nowe płyty Moniki Bożym, czekamy na nową płytę Misi Furtak, czekamy na nową płytę Izy Kowalewskiej, Mai Kleszcz i formacji No Limit. Przynajmniej takie premiery są ogłoszone. Ja zwiastuny tych piosenek gram oczywiście w audycji Królewicz i pojawiają się także na antenie radia, czyli Z. W związku z tym, no jesień, no może nie tyle grzybobranie, ile płytobranie fantastyczne.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: pijama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
4: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda. No więc, moi drodzy, moje drogie, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe nocne, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13 stopni. No to jest troszeczkę skandal. Uważam, jak na lato. No, polskie lato, jak to się mówi. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Podobno pod koniec tygodnia mają wrócić upały. No, poczekamy, zobaczymy. Lato w Chili Z. Tak, to Lato w Chili Z, godzina 17:01 oraz 15 sekund. Maciej Kulewicz, jestem z wami dzisiaj do godziny 19, a później od 20 mój autorski program.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

jest godzina 17.10, słuchacie radia Chilizet. No i nadszedł chyba właśnie ten moment, kiedy powinienem wrócić do tych moich lęków i obaw związanych ze sztuczną inteligencją. Jak wiecie, dużo muzyki słucham, dużo muzyki dobieram, dużo muzyki wybieram i nie ukrywam, że no oczywiście korzystam z różnych platform streamingowych i okazuje się, że coraz więcej na tych platformach streamingowych nagle mam do czynienia z muzyką całkowicie wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. I tak na początku parę razy złapałem się na tym, że oj, ale fajne, oj, podoba mi się, a co to jest? No i wystarczyło tylko troszkę głębiej, że tak powiem, pogrzebać w źródłach i w sytuacji i nagle okazało się, że ta miła bossa nova, że ta sympatyczna soulowa ballada zaśpiewana po hiszpańsku z dużą emocją i o fantastycznej barwie głosu właśnie wokalistka miała. Nagle okazuje się, że ani ta wokalistka nie istnieje, nikt nie zagrał ani jednego utworu, ani jednej nuty, ani nikt niczego nie skomponował. Wszystko to jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I widzę w tym olbrzymie niebezpieczeństwo, ze względu na to, że wrzucanie w te różne aplikacje i karmienie właśnie sztucznej inteligencji piosenkami, no powoduje to, że bez wysiłku otrzymujemy utwór. A jak go właśnie rozpoznać? Jest ładny, jest idealny, można powiedzieć, wręcz wszystko tam jest cudownie płynie, tylko wszystko jest jakby tak straszliwie znormalizowane i nawet jeśli ktoś pięknie i mocno i intrygująco śpiewa, to wyczuwam w tym jakiś brak emocji, na razie przynajmniej, no ale nie wiadomo, co będzie niedługo. W każdym razie piosenki za idealne, za

0: to Actually to taka post house'owa produkcja na współczesne czasy. Rzeczywiście coraz więcej muzyki house w produkcjach popowych, przynajmniej ja słyszę. 17.24 tu radio, czyli Z, i chciałbym zakończyć na razie oczywiście, ponieważ ten temat jest absolutnie tematem, na którym można rozmawiać bardzo długo i wyciągać no przeróżne wnioski, ale na dzisiaj chciałbym zakończyć kwestię sztucznej inteligencji, więc jeżeli coś brzmi za gładko, za ładnie, bez emocji, chociaż niby te emocje są, to od razu trzeba zapytać sztucznej inteligencji, czy przypadkiem nie jest to muzyka właśnie przez nią wygenerowana. Tu nie kłamie, tu odpowiada rzeczywiście prawdę, ale jest kolejne niebezpieczeństwo, bo ja już tu nie mówię o nieistniejących artystach, o prawach autorskich i po prostu pieniądzach, ale jest jeszcze inna sytuacja, że niedawno przygotowując się do audycji Królewicz, zostałem zaatakowany wręcz przez kilka reklam, kilka aplikacji właśnie do tworzenia własnej muzyki i do tworzenia piosenek. Okazało się, że nie mówimy o tej aplikacji Sumo, czy jak ona tam się nazywa, czy Suno, tylko zupełnie inne, kiedy wiadomo, że no, co jest najtrudniejsze, oprócz tego, że ktoś no, musi skomponować przecież muzykę, czyli mieć świadomość nut i kompozycji, no to jeszcze głos. No nie wszyscy potrafią śpiewać ładnie, nie wszyscy mają ładny głos i nie wszyscy przede wszystkim potrafią śpiewać czysto. Znamy przecież wielu wokalistów, którzy na koncertach również nie dają rady, no ale tym też zajmują się w tej chwili już od dłuższego czasu efekty specjalne. Nie, w tej chwili jest taka aplikacja, że jeżeli chcemy zaśpiewać na przykład piosenkę Whitney Houston I Will Always Love You, więc ja zaśpiewam na przykład to fałszując niemiłosiernie dosłownie jeden fragment, wrzucę swój głos w tę aplikację i ona już zrobi resztę. No i moi drodzy, i w tym momencie okazuje się, że śpiewam idealnie jak Whitney Houston i niektórzy ludzie zaczynają w to wierzyć. No naprawdę, jeżeli chodzi o muzykę i piosenki, powoli na świecie robi się niebezpiecznie.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

Jest godzina 17.40 i 45 sekund. Słuchają Państwo radia Chili Z i Maciek Kulewicz wyjątkowo pojawił się o tak wczesnej porze w radiu Chili Z z racji sytuacji urlopowych. Z dużą przyjemnością zastępuję moich współkolegów redakcyjnych i dlatego od poniedziałku do piątku będziecie mieli ze mną do czynienia i z, jak zawsze, dobrą letnią muzyką, która została przygotowana właśnie na ten letni czas, na ten letni czas chilloutu. Przed chwilą słuchaliśmy utworu Don't Wait niejakiego Nila Francisa i formacji Say She She. Ja bardzo lubię ten zespół, on jest rzeczywiście uroczy i czasami potrafi troszeczkę ostrzej zadziałać, a już w tej chwili no słynna grupa, którą bardzo sobie cenimy w radiu, czyli Z, nie od dzisiaj, a powiedziałbym nawet od dobrych paru lat. Ta formacja nazywa się Little Dragon i piosenka, która za moment wybrzmi na antenie radia, czyli Z, to utwór o tytule Hold On. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do wysłuchania tych bardzo dobrych utworów, ale wcześniej, jeszcze o tego nie powiedziałem, pojawi się niejaka Adeline z utworem Nine. A chyba tak specjalnie nazywała ten utwór, żeby było Adeline i Nine, żeby to się wszystko tak ładnie rymowało. Czyli Z.

0: bardzo letni i chilloutowy ten Little Dragon i obiecuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom radia, czyli zedrze w kolejnej godzinie, bo teraz jest już 17.50, w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania pojawią się takie letnie grania, takie letnie formacje jak Crack and Smack, Joss Stone, Anorak, bardzo lubię tego francuskiego producenta, oraz Jungle. I jeżeli tutaj chodzi o Jungle, to bym się przez moment zatrzymał tylko, ponieważ wiadomo, że wszyscy bardzo lubimy ten zespół, bo już za 17, ale to za 17 dni będzie miała miejsce premiera ich najnowszego albumu, który nazywa się wyjątkowo letnio i pięknie, bo nazywa się po prostu Sunshine. Uważam, że to idealny temat i tytuł na lato. Już 3 piosenki z tego najnowszego albumu uwolnione są i można ich słuchać. W związku z tym w następnej godzinie naszego muzycznego letniego spotkania właśnie ten zespół Jungle brytyjski się pojawi. No a teraz zapraszam wraz z Piotrem Ziołą na safari.
1: Zastaw się na letni chill out.

0: Reklama.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
3: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
2: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: letni chill out. Minęła godzina 18:00 przy mikrofonie.
1: Pogoni za kulturą.
0: Kulturalna Magda Bauer.
2: Wpływające na ciało, emocje, percepcje i przestrzeń. Oto temat festiwalu Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Sekretny element zapłonu. Obejmie koncerty, performance, instalacje, a także dyskusje z udziałem artystów i artystek z Polski i ze zagranicy. Ważnym wątkiem festiwalu będzie wspomnienie Gerarda Lebika, muzyka, artysty dźwiękowego i wieloletniego współtwórcy Sanatorium Dźwięku, który zmarł w listopadzie zeszłego roku. Jego postać i twórczość przywołają działania artystyczne w przestrzeni miasta, instalacja prezentująca jego dorobek fonograficzny, a także specjalne spotkanie zaplanowane na 9 sierpnia, a festiwal zacznie się w tym roku 6 sierpnia. Telefon do Zakładu Przetwórstwa Wspomnień to wystawa, która zachęca do tego, żeby zabrać głos. Artystka Ola Zając zaprasza do krakowskiej apteki designu. W nowej, dwupokojowej przestrzeni wystawienniczej Galerii Gablota czeka na Was kameralna ekspozycja, którą można współtworzyć, podnosząc słuchawkę i dodając do projektu własny głos. W centrum ekspozycji znajduje się telefon, ale w swoim poprzednim wcieleniu, stacjonarnym, wymuszającym zatrzymanie i ograniczenie bodźce. W sąsiedniej przestrzeni jest natomiast archiwum nagrań, fragmenty historii oraz materiały dokumentujące rozwój projektu poświęconego dzielnicy Wesoła. Wszystko to jeszcze do 31 lipca w aptece designu. Przypomnijmy, że ten miesiąc upływa tu pod hasłem Dobrostan codziennie. Filmy o futbolu zobaczymy w Gdańsku. To piąta już edycja festiwalu poświęconego wyłącznie tematyce piłkarskiej. Prezentuje krótko i długometrażowe dokumenty, które biorą udział w konkursie. Po raz kolejny odbywa się pod szyldem Jarmarku Świętego Dominika. Projekcje konkursowe zaplanowano na ekranie na placu przy Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, ale oprócz nich będą też seanse i wydarzenia specjalne. W ramach piłkarskiego kina letniego na ekranie pojawią się gwiazdy Jana Kidawy-Błońskiego oraz hiszpańska produkcja Pełna Miłości. Będzie spotkanie z Marcinem Oleksym, reprezentantem Polski w AMP Futbolu, laureatem nagrody FIFA 2022 za bramkę roku oraz pokaz specjalny filmu Legenda Hubert Jerzy Wagner w reżyserii Wojciecha Królikowskiego i Wojciecha Jędrzejewskiego. Futbol Film Festival zacznie się w Gdańsku już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z.
0: Lato w Chili Z trwa, godzina 18:04. Kolejna godzina naszego spotkania. Allure i Make You Mine oraz wspomniany wcześniej przeze mnie Anorak. Bardzo proszę.
1: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.

jak my lubimy Joss Stone. To chyba najbardziej biały, czarny głos współczesnej muzyki bluesowo-soulowej. 18.17 tu Radio Chili Z. A ja teraz chciałem się was zapytać, czy graliście już kiedyś taką grę? No ja nie wiem, czy ja powinien podawać nazwę tej gry, bo może to jest jakaś reklama, ale no rzeczywiście w cudzysłowie. No chciałbym zareklamować taką grę, która związana jest z piosenkami. Zetknąłem się z tą grą podczas wakacji za granicą i z moimi uroczymi partnerami i partnerkami hiszpańskimi, a dokładnie kanaryjskimi. Grałem w taką grę, gdzie ma się karty, jakaś aplikacja w telefonie i są piosenki i umieszcza się te piosenki w czasie. I to jest, że trzeba po prostu, mając kartę, zgadnąć tą następną, którą wyciągasz, umieścić z którego roku, czy ona była wcześniej niż ta data zaznaczona, czy później. I oczywiście jak się trafia, no to się cieszy, jak się nie trafia, to się mniej cieszy. W każdym razie jest to bardzo zabawne, bo oczywiście później ta piosenka leci i wyobraźcie sobie, że wszyscy śpiewają. Wszyscy śpiewają, szczególnie no Hiszpanie, znają wszystkie piosenki na pamięć, szczególnie jeżeli chodzi o piosenki hiszpańskie. No ja nie muszę znać wszystkich utworów, żeby grać w tę grę, bo no trochę ucha mam, więc jestem w stanie wymyśleć, czy to jest piosenka z lat 40. czy 79. roku. Okazało się, że w Polsce też ta gra jest bardzo popularna, bo już moi znajomi mnie pytali, czy ja grałem, bo są oczywiście różne wersje, różne dodatki i różne jakby gatunki muzyczne prawdopodobnie też. No i też nagle tu usłyszałem, że jakiś program telewizyjny ma powstać. Tutaj się trochę boję takiego programu, no ale trudno. Sama gra jest rzeczywiście urocza. Śpiewa się, tańczy się, śmieje się i

0: i doskonale wspólnie spędza się czas. O, i nawet nie powiedziałem nazwy tego, tej gry, ale lubię ją.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chillout.

0: MT now. To była Kiwi i Monochrom. Jest godzina 18.25 w radiu, czyli Z. No i cóż, teraz chyba nadszedł czas, że ja będę mógł już was ewidentnie zaprosić na godzinę 20. Dużo dobroci muzycznej. Będzie brazylijska Flavia Coelho, będzie kolumbijska Ximena Angel, będzie wspomniany już dzisiaj przeze mnie zespół Faithless ze swojej ostatniej płyty. Pojawi się dawno niesłyszany, a idealny na takie lato, nawet na takie chłodne lato, Manu Chao. Pojawią się hiszpańskie dziewczyny, hiszpański chłopak i trochę nowości oraz oczywiście Miles Davis. W związku z tym, no cóż, wiecie doskonale, co robić. Jesteście ze mną cały czas, ale bądźcie również o godzinie 20 w radio, czyli Z, już wtedy audycja Królewicz. A za moment pojawi się właśnie ten zespół brytyjski, zespół Jungle, który nie dość, że pięknie śpiewa, to jeszcze ma fantastyczne taneczne teledyski.
1: Czyli Z, nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Carrefour,
15: nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
19: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
20: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
21: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla
20: małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
14: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
21: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
22: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
23: Co? Ciebie stać.
22: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
21: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
24: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
25: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Po reklamie.

0: Sheryl Crow, dawno nie słyszałem Sheryl Crow i zrobiło mi się tak nostalgicznie. No właśnie, ze słowem nostalgia związany jest festiwal Bittersweet, któremu patronujemy. No i tam będą niesamowite powroty gwiazd i różnych sytuacji. No i po prostu będzie po prostu fantastycznie. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jednocześnie serdecznie zapraszam na godzinę 20. Zostańcie z Radiem Chili Z, no bo będzie Maria Pela, Malu Chao, Miguelici Lopez, Miles Davis, Flavia Coe, Julia Mestre, Brantford Marsalis, Diane Reese. No, będzie działo się rzeczywiście bardzo, ale to bardzo dużo. W związku z tym myślę, że to idealny czas na spędzenie go właśnie z Radiem Chili Z. No od teraz oczywiście, ale także od godziny 20 do godziny 22. To doskonałe antidotum na to lato, które w tej chwili panuje na zewnątrz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

0: program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowy po elektroniczny pop, soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Macie Kulewicz, gorąco zapraszam.
2: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

czemu taka krótka jest ta piosenka? Contigo, contigo, contigo, quiero bailar contigo. Dzień dobry, dobry wieczór, Maciej Kulewicz. Witam was bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. Ci, którzy byli z Radiem Chili Z trochę wcześniej, wiedzą, że miałem dzisiaj przyjemność zastępować moje koleżanki i kolegów i od poniedziałku do piątku jestem obecny na antenie Radia Chili Z także między godziną 15 a 19 i w piątek między godziną 16 a 19, więc oczywiście również korzystając z tej okazji zapraszam do słuchania Radia Chili Z z moją skromną osobą. Bronchio i Carlangas, moi drodzy, no lato, jakie jest, każdy widzi, no polskie lato. Moi znajomi z Hiszpanii już znają to określenie polskie lato, z innym akcentem to troszeczkę mówią, ale doskonale wiedzą, z czym to się je. No my wiemy od zawsze, z czym to się je. No lipiec jaki był, to wiemy. No mój telefon, aczkolwiek nie wiem, czy mogę mu wierzyć, pokazuje mi, że ta osławiona fala upałów do nas idzie i że no nadejdzie. No więc jakby, co wolimy? Czy wolimy takie deszcze niespokojne, czy wolimy jednak ewidentnie sytuację ciepłą, czy wręcz gorącą, aczkolwiek, no wiadomo, bez przesady. No w każdym razie mój telefon mówi mi, że w czwartek ma być już 31 stopni, a w piątek 35, więc chociaż dzisiaj pada, jutro ma podobno nie padać, więc liczmy na to, że będzie dobrze. W każdym razie na pewno nie będzie padało w Królewiczu dzisiaj. Dużo dobrej muzyki przygotowałem dla was. Będziemy się rozgrzewać. Będzie hiszpańsko, będzie latynosko, będzie także bittersweetowo, ponieważ pojawi się po raz pierwszy tak naprawdę w Królewiczu ostatnia płyta zespołu Faithless. Powinienem ją grać w zeszłym roku, nie zrobiłem tego, w związku z tym nadrabiam teraz zaległości, tym bardziej, że już niedługo koncert zespołu Faithless na festiwalu Bittersweet. No, będzie Manu Chao oczywiście, który idealnie pasuje do tych brazylijsko-andaluzyjskich klimatów, które też się pojawią. No i cóż, tak spędzimy czas do godziny 22 i obiecuję, że na pewno, ale to na pewno będziecie zadowoleni. No i teraz, w związku z tym, że to już jest kolejna seria, kolejna temporada, czyli kolejny sezon Flavi Coelho w audycji Królewicz, no więc niech tak będzie. Słuchamy jej najnowszej, nie, to nie jest najnowsza płyta, to jest płyta z 2016 roku, Sonio Real, bardzo proszę, Na Favela, Sein Vencia i Mujer. To po raz pierwszy, bo tej płyty jeszcze nie grałem, Flavia Coelho. No jak pięknie będzie, proszę.

No i tak szybciutko ona skończyła, mogłaby śpiewać i śpiewać. No ja w każdym razie od dłuższego czasu wykorzystuję przecież Flawię Coelho, no i ona będzie wykorzystywana przeze mnie, bo no sami słyszycie, jakie to są fantastyczne piosenki, które natychmiast wprowadzają w lepszy, o ile może być, jeszcze lepszy nastrój. Ja w każdym razie słuchając piosenek z tej płyty i przypominam, że to nie jest najnowsza płyta, bo tę już żeśmy słuchali i tańczyli. To jest Sonio Real z roku 2016 i trzy utwory. Na Favela i to jest ewidentny przebój, który będziemy prezentować często i gęsto. Później Che Inventa i Mujer, to zabrzmiało przed chwilą i brzmiało rzeczywiście znakomicie. maciej.ulewicz@czylizet.pl 17 minut i 42 sekundy po godzinie 20. 27 lipca 2026 roku. Audycja Królewicz w otoczeniu chłodnym na zewnątrz, ale gorąco w środku i w naszym studiu, bo taka muzyka jest po prostu rewelacyjna. Przynajmniej ja tak sądzę. I nie ścigamy się właśnie tutaj na najnowsze hity, tylko na przykład właśnie sięgamy po płytę z roku 2016. No ale teraz z Brazylii troszeczkę na północ, ale nie mroźną, tylko równie gorącą i równie atrakcyjną muzycznie, czyli Kolumbia. Ximena Angel, ta dziewczyna zdobyła wasze serca tą mieszanką kumbi, reggae, dabu i szybszych klimatów i rzeczywiście nie dziwię się, bo mogę jej słuchać bardzo często, nie mówiąc też o tym, że ma jakąś w głosie tak pozytywną energię, że dwie płyty, które wydała, są w mojej takiej letniej topce, a jak mi będzie trochę zimniej, jak na przykład dzisiaj, to będą w mojej zimnej topce, ponieważ będzie się tego słuchać, będą mnie rozgrzewały. Teraz mi wprowadzają w dobry humor. Ciekawe, jak, w jaki humor mnie wprowadzi taka muzyka przy tych 36 stopniach obiecywanych podobno za kilka dni. No, przekonamy się. Niech będzie. Ximena Angel, która przyniesie nam światło, czyli jego La Luz, później Ojelo, czyli słuchaj, tak przynajmniej rozumiem, że tak można to przetłumaczyć. I po bloku reklamowym jeszcze pojawi się jedna piosenka, która się nazywa Confio. No i bardzo proszę, słuchamy Ximena Angel specjalnie dla nas. I gdzie, w jakim innym radiu posłuchacie takiej artystki?

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po reklamie.

i tak dzięki audycji Królewicz i Radiu Chili Z odbyliśmy już dwie wycieczki. Jedną do Brazylii, a drugą do Kolumbii. To była Ximena Angel. No, cudowne połączenie kolumbijskiej kumbi, reggae, dubu i jeszcze dodatkowych niesamowitych historii. Słucha się tego po prostu fantastycznie. Ja tutaj siedząc samotnie w studio, myśląc o temperaturze na zewnątrz, sobie po prostu tańczę. I ciekawy jestem właśnie, czy was również ta muzyka w jakikolwiek sposób rusza, czy jak siedzicie na sofie na przykład, albo w jakimś fotelu, no to czy na przykład ta noga jedna lewa bądź prawa nagle się nie zaczyna poruszać i nie żyje własnym życiem, a później po prostu wstajecie i tańczycie. No ale no nie można reagować inaczej. Przynajmniej tak mi się wydaje. 20:33 i 33 sekundy po niej. Tak, idealnie mi się w tym momencie udało zapowiedzieć czas. Co najmniej Maciek Kulewicz jako wzorzec z Sevr, jeżeli chodzi o punktualność i idealne podawanie czasu. Audycja Królewicz. Na chwilę wyłamujemy się z tych takich właśnie latynoskich, że tak powiem, rytmów. Wrócimy do nich jeszcze dzisiaj, obiecuję, bo i wrócimy do Andaluzji i wrócimy także do Francji trochę i na Karaiby. Ale teraz chciałbym, abyśmy znaleźli się w Wielkiej Brytanii i posłuchali trzech utworów, których ja jeszcze nie prezentowałem nigdy tutaj na antenie Radia Chili Z, a powinienem to zrobić co najmniej rok temu, z najnowszej, czyli ostatniej płyty formacji Faithless zatytułowanej Champion Sound. Płyta jest znakomita. Żałuję, że tak późno ją odkryłem, aczkolwiek cieszę się, że teraz mogę ją grać. Zespół Faithless już niedługo pojawi się na Bittersweet Festival. Na ten koncert oczywiście serdecznie zapraszamy. No i właśnie ten koncert, który się odbędzie, sprowokował mnie w ogóle do przesłuchania najnowszej, ostatniej płyty zespołu Faithless, jak i również powrotu w ramach hasła festiwalu Bittersweet do pewnej nostalgii. I rzeczywiście, jak po 30 latach usłyszałem Insomnie czy God is a DJ, no to, że tak powiem, wzruszyłem się i zastanowiłem się nad dramatycznie i diametralnie szybkim upływem czasu. Bardzo proszę, najnowszy, ostatni, jak na razie, Faithless, wiadomo, bez Maxi Jazza już, ale z Rolo i Lady Bliss. Bardzo proszę, Faithless, In Your Own Groove, Find a Way oraz Thinking. No to będzie konkretnie, jak zawsze.

0: No i tak właśnie brzmi Faithless.
1: We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
0: Okay, I will check the number and I will die again. Oczywiście I will dial again. Ja w kolejnym Królewiczu będę eksplorował tę płytę dla was. No z takim delikatnym, rocznym prawie opóźnieniem, ale jestem ciekawy, czy wy już słyszeliście ten Faithless, czy gdzieś też wam mimo wszystko przemknął. I nagle odkrywamy, jakie to dobre, jakie intensywne, jakie house'owe, jakie mocno elektroniczne, jakie dynamiczne, jakie osadzone, a jednocześnie ile w tym nostalgii, no bo przecież ten ostatni numer Thinking, absolutnie bardzo, bardzo nostalgiczny. Nathan Ball i Amelia Fox. Amelia Fox zresztą stała współpracowniczka formacji Faithless Sister Bliss. Właśnie, też myślę o tym, mi opowie, bo ciekawy jestem bardzo, jak dobierają sobie wokalistów przez tyle lat kariery. No i dobrze. 20:52 minuty. Oj, mogłem poczekać chwilę, to bym powiedział 2:52. No niestety na razie się nie udało, więc tak nie zrobię. Ja tutaj chciałem pozdrowić słuchaczy serdecznie z różnych stron naszego pięknego kraju i nie tylko, bo wiem, że słuchają. Znowu pojawi się ta nazwa Wądzyń. Pozdrawiamy Wądzynian. Pozdrawiamy Białowierśnie na Suwalszczyźnie, gdzie Maciej z żoną słuchają audycji Królewicz. Mam nadzieję, że nie mokniecie bardzo i nie marzniecie tak bardzo jak można. Pozdrawiamy oczywiście Gdynię, pozdrawiamy Pruszków, pozdrawiamy wszystkie miejsca, gdzie ta piękna muzyka królewiczowa dzieje się. No i właśnie dla tych wszystkich cudownych słuchaczy i słuchaczek wracamy do przeuroczej płyty Manu Chao. Bardzo proszę, ona się pojawi teraz, ta płyta, czyli Manu Chao z jednym utworem po francusku, Tommy Lola, a później już po bloku reklamowym w nowej godzinie Królewicza kolejne dwie. Bardzo proszę, będzie cudownie.

0: reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

Tak, ja bardzo lubię mój podkład, tylko że w tym momencie byłem przekonany, że pojawi się Manu Chao z dwoma piosenkami, Tu te Was, gdzie Leti mu jeszcze tak pięknie tutaj dośpiewuje, i La Colia. To jest taka ładna piosenka o tym, jak się nie rzuca takich resztek po tym nałogu zgubnym tytoniowym, że tak La Colia por la Barandia, że tak za barierkę wyrzuca się słowo pet. Po polsku okropne, prawda? No ja nie ukrywam, że mam taki zwyczaj, że bardzo często zbieram po kimś, jak jestem na plaży ładnej, czy mniej ładnej, czy bardzo ładnej, to znajdują się zawsze takie osoby, to jest nieprawdopodobne w ogóle dla mnie, które zostawiają takie rzeczy po sobie na plaży. I ja idę ulewicz i to zbieram. Nie ukrywam, bardzo cieszy mnie, bo właśnie czytałem ostatnio jakąś informację o zakazie palenia na większości plaż na Wyspach Kanaryjskich, także na tarasach i na tarasach restauracji na zewnątrz i ogródkach. No cóż, nie będzie rzucania ani na jezdnię, ani w piasek na plaży. Nie ukrywam, bardzo mnie to cieszy, chociaż kiedyś oddawałem się temu zgubnemu nałogowi przez jakiś czas, ale nawet jak to robiłem, to nigdy nie rzucałem na ziemię. No ale to już jest zupełnie inna sprawa, bardzo proszę. Tu te Was, Leti oraz La Colia, a i będzie jeszcze jeden utwór. Kaela Noche, bo już tak chciałem, że tak powiem, holistycznie, globalnie podjąć sprawę Manu Chao, który również zna się z panem Karlangas z Galicji i też ładnie na przedostatniej płycie Karlangas nagrali bardzo ładną piosenkę, która nazywa się Kaela Noche, więc bardzo proszę, czyli dobrze, no Tu te Was, La Colia, to właśnie o tych niedopałkach, to jest chyba lepsze słowo niż pet. Takie mam wrażenie. I Kaela Noche. To audycja Królewicz Radio, czyli Z, godzina 21:03 i 13 sekund. Po niej przed nami Manu Chao.

Tak sobie tutaj podśpiewuję Kaela Noce, czyli Kerlanga z Manu Chao. No tak toczy się ta noc, tak toczy się nasz królewiczowy wieczór z fantastyczną muzyką. No me, a mi también me cae esta noche muchísimo. Tak, rzeczywiście bardzo mi ta noc pasuje i te nagrania, które powodują, że troszeczkę cieplej, trochę energiczniej, trochę sympatyczniej i jakoś tak bardziej pozytywnie człowiek patrzy w przyszłość. Nie wiem jak wy, ale ja tak mam, no mnie nastraja dobra muzyka, dobrze, szczególnie pozytywna. Tu od razu chciałem bardzo podziękować za całusy z Gdyni, które dostałem przed chwilą z pewnego gdyńskiego samochodu. Kinga i Marcin, jesteście cudowni, dziękuję, że słuchacie i wam nóżka chodzi, jak usłyszałem. Również dziękuję za całusy z Wądzynia. Tam wiadomo, ci remikowcy na pewno grają w tego remika i słuchają audycji Królewicz. To jest bardzo szlachetna tradycja. Ja uważam, że no, możecie grać w różne gry i słuchać Królewicza i się odzywać i to będzie miało naprawdę duży sens. A no i przy okazji, tutaj jak te całusy z Gdyni, no to ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dzisiaj taki wielki sukces miasta, z którego pochodzę, Śródmieście Gdyni, to modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO i to jest rzecz, no, niebagatelna. I w związku z tym kontynuujemy naszą andaluzyjską fiestę, tym razem Maria Pelae Queralt Laos i Julia Mestre. No, Julia, Julia, Julia to element napływowy brazylijski w tej naszej imprezie, ale trzy cudowne piosenki. I quien no, i kto nie, WLW zwrócisz, ale ale ja już na ciebie nie będę czekała. Oraz cudowna, cudowna wampira. Teraz takie piosenki zaistnieją, a jeżeli ktoś będzie bardzo chciał przesłać mi na przykład kolejne pozdrowienia, serdeczności czy całusy drogą, no niestety internetową, no to ja bardzo proszę. maciej.ulewicz@czyliz.pl. Również można powiedzieć, jaka fantastyczna muzyka i jak dobrze nam pan robi, panie Maćku. Albo pod postem na Facebooku można też, no różnie się można kontaktować. Tutaj na WhatsAppie się można też kontaktować. Jest parę sposobów na tę sytuację. No więc tak, powtarzam. Maria Pelae Queralt Laos i Julia Mestre. Trzy fantastyczne dziewczyny. Dwie Andaluzyjki, jedna Brazylijka. I piosenki, które łapią mnie za serce. Piosenki, które powodują, że nie jestem w stanie usiedzieć. I piosenki, które powodują, że dobrze robi mi się na duszy. Liczę, że na waszej również tak się stanie.

Chupa me, chupa vampiresa, tak śpiewała Julia Messen. No ja nawet zrozumiałem, no wiecie, że, a może nie wiecie, że te lizaki chupa chups to wymyślili Hiszpanie, no, chociaż Julia jest z Brazylii, ale to jest jakby zupełnie inna historia. No właśnie, bo one są takie do ssania, te lizaki po prostu, i nazywają się chupa chups, a chupar, no to jest właśnie ssać, więc ktoś bardzo chce ten podmiot liryczny w tej piosence, żeby ta wampiresa, czyli rozumiem księżna wampirów, wampira, wampiresa, tak jak princesa, no właśnie, i ten podmiot oddaje jej ciało i szyję i wszystko w ogóle. Ach, no bardzo mocna i piękna piosenka. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. No a ten dramatyczny apel, że jak ty wrócisz, ale już to jest za późno, bo ja już cię nie kocham i w ogóle to do niczego nam nie posłuży. Kocham. Kral Laos, miałem przyjemność być na jej koncercie. No, to było konkretne przeżycie. Maria Pelae jeszcze na mnie czeka z koncertami. No i żeby tak dalej było sensualnie i latynosko, i oczywiście z elementami jazzu i kuba, i musi być Kuba, to jest jakby zupełnie zrozumiałe, sięgam ponownie po płytę tego ślicznego chłopca z Kadyksu, Miguelici Lopeza, dawno go nie słuchaliśmy, i on właśnie na ostatniej płycie nagrał cudowny materiał właśnie dotyczący miłości, rozstań i różnych tego typu historii i relacji międzyludzkich. No i ja w tej chwili po prostu zapomniałem tytułu tej płyty, chociaż przecież znam ją na pamięć. No to nie jest możliwe. Trudne to słowo, to pamiętam. Było Salvaje na końcu, czyli dziki. No proszę bardzo, już wiem. Independientemente salvaje, czyli niezależnie dziki jestem. No i tutaj mamy Tomalo, czyli chodzi o te pocałunki, które parzą, twoje pocałunki mnie bardzo parzą, ale ja chcę je, bo ja cię kocham. Później druga piosenka jakby związana z tą pierwszą, Complica me la vida, czyli skomplikuj mi życie, no bo nie będzie nam łatwo, ale ja przecież bardzo cię kocham. No i trzecia piosenka Miguelici Lopeza, Envuelto del dolor, przepraszam, czyli powrót bólu, czyli no jakieś rozstanie się tutaj, albo no miłość niespełniona. No w każdym razie będzie teraz bardzo, bardzo romantycznie, trochę flamenco i trochę kuban jazzu, w związku z tym no to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. I tu serdeczne podziękowania za cudowny mail od pani Aleksandry z Katowic, która dziękuję za te poniedziałkowe wieczory. Pani Aleksandro, a czwartkowe nie? To niech też czwartkowe będą. Dziś jest mega, zgadzam się. Wieczory, które ustawiają tydzień. O, no to pięknie. Bardzo się cieszę, że te wieczory ustawiają wam tydzień i w ogóle życie, no bo o to chyba chodzi, żeby było dobrze. Tomalo, Complica me la vida, Envuelto del dolor, Miguelici Lopez.

i tak przy tak fantastycznych rytmach i tak cudownej muzyce zrobiła się nam godzina 21:40, a ja jeszcze tyle dobre oci dla was muzycznej mam. Independientemente Salvaje, czyli Miguelici Lopez, uroczy chłopak z Cadexu, Andaluzyjczyk, dwie płyty na koncie, uroda, urok i uroda, no tak, to taki brat i siostra, prawda? A nie zawsze jedno idzie w parze z drugim. No i ta gitara i ten przeuroczy uśmiech, no i bezdyskusyjny talent wokalny i gitarowy. Polecam bardzo dwie płyty. Pierwsza ze standardami, takimi latynoskimi, tam słynna wersja Chan Chan z Buena Vista Social Club. No i właśnie ta ostatnia płyta Miguelici Lopez, Independientemente Salvaje. No i dobrze, i teraz chciałbym, abyśmy przeszli odrobinę w klimaty soulowe. No ja nie mogę się od tego utworu uwolnić i nie ukrywam, że na tę płytę czekam bardzo. Synonym, no tak chyba możemy powiedzieć. Najnowsza płyta Michelle Doncello już za jakiś czas. Troszeczkę musimy poczekać jesień. No ta jesień przyniesie rzeczywiście bardzo dużo dobrych płyt i piosenka Knew You Were Waiting to, tak jak wspominałem, na tej płycie Michelle Doncello między innymi zaprosiła Chaka Khan, tutaj Cynthia Erivo, no bardzo wiele gwiazd tam się pojawi, wokalnych i muzycznych, i będzie to płyta oczywiście wydana pod egidą Blue Note Records i to będą covery, to będą bardzo symptomatyczne piosenki nagrane w zupełnie, ale tu zupełnie nowych wersjach. No i właśnie taką jedną z tych wersji jest piosenka Cynthia Erivo i Michelle Doncello, Knew You Were Waiting. Oczywiście to ten słynny, ja go bardzo lubiłem, nostalgia znowu się kłania, słynny duet Aretha Franklin i George'a Michaela w zupełnie nowej odsłonie. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Ale wcześniej tu pojawi się niejaki Kiefer, który również wyda swój debiutancki album nakładem Blue Note Records i piosenka New Levels, New Devils. No, ciekawy jest to tytuł. Tony Stone gościnnie oraz Eric the Architect. Rzeczywiście nowa forma soulu, więc tak chciałbym, żebyśmy w tej chwili soulowo sobie zakończyli tę część Królewicza, a finał będzie absolutnie zjawiskowy, jazzowy, wokalny, no nazwiska i kompozycje najwyższej próby. Kiefer, Tony Stone, Eric the Architect, Michelle Doncello, Cynthia Erivo, teraz specjalnie dla was w Królewiczu.

Jeżeli reszta tych coverów będzie tak dobra jak New Year Waiting, Michel Deoncello, Cynthia Erivo, no to szykuje nam się jedna z najlepszych płyt soulowo-jazzowych tego roku. Myślę, że również jakieś nominacje do Grammy też mogą się posypać. No i cóż to się stało? Jest godzina 21:51 i 45 sekund. Można powiedzieć, że czas znowu się zagiął i już jest bardzo, bardzo późno, a jednocześnie tak szybko zleciał mi ten czas z wami. Aczkolwiek tutaj przypominam, że jutro możecie mnie również słuchać w radiu, czyli Z od godziny 15 z racji pewnych drobnych przetasowań urlopowych. Z przyjemnością powitam was popołudniem jutrzejszym o godzinie 15. No i cóż, będę powoli musiał się z wami żegnać, ale pożegnam się absolutną premierą i rzeczą zjawiskową i fantastyczną. Branford Marsalis Quartet oraz Diane Reeves zapowiadają album Dedicated to You. Branford Marsalis i Diane Reeves połączyli siły, aby uczcić setną rocznicę urodzin Johna Coltrane'a. No i właśnie efektem tej współpracy, tej genialnej wokalistki i fantastycznego saksofonisty jest album Dedicated to You, nagrany z Branford Marsalis Quartet. Płyta ukaże się 18 września, a jej premierze będzie towarzyszyła światowa trasa koncertowa obejmująca Amerykę Północną i Europę. No i jednym z jej przystanków będzie Polska. 8 listopada artyści wystąpią w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. No, nie może nas tam zabraknąć. Branford Marsalis, Diane Reeves, John Coltrane, no, moi drodzy. No i tym sposobem nie pozostaje mi teraz nic innego, jak podziękować wam za ten naprawdę fantastyczny wieczór, który spędziłem w waszym towarzystwie i z towarzyszeniem genialnych muzyków i muzyczek. They say it's wonderful. Branford Marsalis wraz ze swoim zespołem Diane Reeves i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia, do jutra, a w Królewiczu w czwartek o 20:00.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Do hymnu!
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioła.

Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: kill me a grave.
1: Yes. Chillizet. Nastaw się na chill out.